Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Wiktor Waligura w świetnej formie, mimo upałów. A musicie wiedzieć, że są w tym studiu ludzie, którzy uważają, że Wiktor na niektóre rzeczy to jest jeszcze za młody.
1: Tak.
0: I ja mam nadzieję, Asia, wiesz, że to się zmieni w te wakacje.
1: Ja też, trzymam za to kciuki.
0: I u Wiktorka, i u nas niech będzie piękne lato, lato na maksa, w którym Asia Meus i Irek Jakubek robią dla was poranek.
1: Dzień dobry, to jest ostatni wtorek czerwca, bo to jest ostatni dzień czerwca i kończą się też upały tropikalne.
0: Tak.

0: Nowość w sam raz na gorące wakacje. Ina i Morenito, czyli taki malutki brunet.
1: Z lekko szpakowatym nad uchem. Może być. Nie czujcie się wykluczeni, oni też są spoko. Wiem, co mówię. Agresja, słuchajcie, wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Jest upał, jesteśmy bardziej wkurzeni.
0: I są na to naukowe dowody, że temperatura nas denerwuje.
1: Dobrze, że to dodałaś, bo znam ludzi, którzy tyle lat już z nią żyją i nie wiedzieli, że na drugie ma temperaturę.

0: Calvin Harris i Summer w RMF Max. No Summer już jest, a Calvin będzie.
1: Będzie i słuchajcie, będzie w takich momentach, w jakich go jeszcze nie widzieliśmy. Ekipa nasza social mediowa jest na Beats for Love i będą relacje. Sprawdzajcie naszego TikToka, Instagrama i na Fejsika też coś wyrzucimy.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: lepsze niż poranna kawka. No dobra, tak samo dobre jak poranna kawka. No dobra, jak nie możecie słuchać radia
1: się
0: w pracy...
1: Zdecyduj w końcu, dobre czy lepsze, czy jakie?
0: Bo ja stoję w takim rozkroku dzisiaj.
1: Ojej.
0: Bo Asia od rana zasypuje... Musicie wiedzieć, Asia Meus, Irek Jakubek, to jesteśmy my o poranku. Asia od rana zasypuje mnie różnymi pytaniami. Czy ja chcę to, czy ja chcę tamto. Na przykład przed chwilą zapytała mnie, czy wiesz jak spać w nocy, żeby się wyspać, jak jest tak gorąco?
1: No właśnie, bo to jest ważne, bo mamy jeszcze jedną tak gorącą noc przed sobą, a przecież wakacje są długie i lato jest długie i może się jeszcze powtórzyć taka sytuacja.
0: Tak, uwaga, przede wszystkim nie śpimy sami, to jest najważniejsze, bo kto wie, jak się potoczy życie. Wszystkie pozostałe rady już niebawem. Ale ta jest najważniejsza. 6:17. Pamiętajcie, można też spać z nami. Radio RMF Max idealnie się nadaje do poduszki.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: W Arhelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Cukinia tylko 3,99 za kilogram. Nektarynka jedynie 6,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 7,99. Oraz cebula złoty 99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: I po reklamie.

0: Biały t-shirt z logiem albo i bez logo to jest zdecydowanie dobry wybór na dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze gorąco, więc na biało zawsze warto wyjść w takie upały.
1: Ale widzę aktualną mapę pogodowo-prognozowo-temperaturową i wychodzi, że w Szczecinie 15 stopni. Pozdrawiamy. Gdańsk 19, Olsztyn 2 dyszki, w centralnej Polsce 23, a po południu 34. W Krakowie, na Śląsku, właśnie. W Małopolsce i Podkarpaciu. Trzymajcie się dzielnie, jesteśmy tu. Czy jesteście, czy jesteśmy?
0: Ale zależy, o kim mówisz.
1: O nas, Asia, przede wszystkim.
2: Stawaj, nie udawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jesteśmy tu po to, by Mikolas i Trips zrobili nam taki dobry nowy numer.

0: Najgorsze jest to oczekiwanie i być może niektórych przyprawiło już prawie o bezsenność.
1: Najgorsze.
0: Jak spać, żeby się wyspać?
1: Jak jest gorąco, bo to jest ważne.
0: 7:21, słuchacie poranka RMF Max.
1: Wiadomo, nie śpimy w ciągu dnia, żeby wieczorem być zmęczeni. Naprawdę? Zachowujemy rutynę, pijemy...
0: Co to znaczy?
1: Rutynę?
0: No.
1: No, że jak zawsze chodzisz spać o 22, to jak jest gorąco, to też idziesz spać o 22. Jak zawsze nosisz bawełnianą piżamkę, to jak idziesz spać w gorąco, to też sobie załóż bawełnianą piżamkę.
0: A jak jest gorąco, nie noś bawełnianej piżamki, wujek Irek ma dla was dużo cennych rad. Przepraszam.
1: Nie?
0: Oczywiście, że słuchajcie, ale najważniejsza rada, słuchajcie, najważniejsza rada: przewentylować sypialnię, nawet jak jest gorąco, otworzyć okno i dać szansę pogodzie, bo dobra wiadomość jest taka, że od dzisiaj do końca tygodnia już tylko chłodniej.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: I godzina 7. Ważne, żeby być na bieżąco ze wszystkimi sprawami, którymi absolutnie żyje świat. U sąsiada wszyscy płaczą, bo Niemcy odpadli z mundialu.
1: Przepraszam, nie wiem, czy mnie to tak cieszy. To złe jest, nie mogę się tak cieszyć.
0: Asia jakieś poznała jakiegoś Niemca pewnie.
1: Nie jednego.
0: Udawał Greka po tym, jak już było dwa dni po tym, jak go poznała.
1: Ważne sprawy, bo dzisiaj kończy się czerwiec, jutro zaczyna się lipiec, a razem z 1 lipca rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wyprawki. Program Dobry Start, 300 zł dla każdego ucznia. Im szybciej złożysz sobie wniosek, tym szybciej dostaniesz kasę.
0: To już jutro?
1: No!
0: Jezu, najpierw szkolna wyprawka, potem zacznie padać deszcz, potem śnieg, a dalej już tylko święta, nowy rok, Sylwester i znowu czekamy do wakacji.

0: Danny, if only you, 4 minuty przed 7 w poranku RMF Max.
1: Będą ostrzeżenia pogodowe, bo było gorąco, a będzie burzowo. Podsumowanie nocy prosto ze strażackiego wozu, także we fleszu za 3 minuty o 7 i uwaga.
0: Uwaga.
1: To już nie są ploteczki, to jest potwierdzone info, gdzie będzie grał już niedługo Robert Lewandowski. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516 www.maxbau.eu.
8: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I.
1: Na plaży z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Jest 7 w RMF Max. Są najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Śląsk sprząta po burzach, jakie przetoczyły się przez region. W ciągu doby odnotowano tam blisko 1200 interwencji. Strażacy byli wzywani do połamanych drzew. Wiatr pozrywał linie energetyczne. W okolicach Wodzisławia Śląskiego na dziecko spadł konar. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. IMGW tymczasem ostrzega, dziś też będzie bardzo gorąco i może zagrzmieć.
6: W południowo-wschodniej części kraju te temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie dba się w tym obszarze północny naszego kraju, temperatury będą niższe w granicach 20-22 stopni. Wtorku na środę w dalszym ciągu, też na południowo-wschodnie, jeszcze ta noc ma się tropikalna.
5: Prognozował Grzegorz Duniec z IMGW. Alert trzeciego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy południowo-wschodniej Polski.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Tymczasem od czwartku wraca pełna stawka VAT na paliwa. Wygasa też mechanizm maksymalnych cen. Czy kierowcy odczują te zmiany?
7: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
8: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
7: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
5: A o tym wszystkim Igor Skrzypek. Zanim jednak zajmiemy się mundialem, to już oficjalne. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie i w reprezentacji. A teraz już czas na mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Tuż potem prognoza pogody. To jest właśnie piłka nożna. Sensacyjna porażka Niemców w starciu z Paragwajem po serii rzutów karnych 3-4.
9: Ora tiene que ser la canale!
5: Faworyci mistrzostw wracają do domu. Reprezentacja Ameryki Południowej melduje się w 1/8 finału. No ma co świętować. Tam zmierzy się z wygranym meczu Francja-Szwecja. Za burtą także Holendrzy. W meczu 1/16 finału Maroko ograło ich w rzutach karnych 3-2. Wcześniej Brazylia wygrała, ale ledwo z Japonią 2-1. Zmieniamy dyscyplinę. Maja Chwalińska, Magdalena i Magdalena Fręch już poza Wimbledonem. Niestety dziś na kortach Iga Świątek i Kamil Majchrzak. No, dziś jeszcze będzie gorąco. Na termometrach w Trójmieście 25 stopni, w Suwałkach 28, ale już na przykład Warszawa zanotuje 31 kresek. Podobnie będzie we Wrocławiu. 33 stopnie to Lublin i Katowice, natomiast 34 stopnie zobaczymy w Krakowie, 35 w Rzeszowie to najwięcej. No i do tego wszystkiego jeszcze dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, ale właściwie przez cały dzień będzie z nami słońce.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: Zróbmy sobie lato na maksa. 4 po 7.

już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: dobrze sobie to Eminem wyliczył. Takie dobre tempo, żeby nie za szybko, ale też nie za wolno zbierać się w ten wtorek wakacyjny do życia.
1: Idealnie. 9 minut po godzinie 7. Tak się właśnie miał skończyć ten numer, kiedy to w Krakowie można sobie dzisiaj obejrzeć One Republic.
0: Tak!
1: Na żywo.
0: Tak!
1: Znasz kogoś, kto ma wejściówki?
0: Tak! My mamy i wam damy w tej godzinie.
1: Kraków ogląda One Republic. Słuchacze RMF Max wchodzą tam z wejściówkami od poranka. Za chwilę będziemy je rozdawać. A Wrocław na przykład stoi w kolejce, żeby powąchać śmierdziela. Śmierdziel jest mieszkańcem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Oczywiście pozdrawiamy. Jest bardzo rzadko kwitnącą rośliną. W ogrodzie to się zdarzyło po raz pierwszy i ludzie naprawdę stoją w kolejce, by powąchać jego kwiat. I ten kwiat pachnie jak zepsute mięso. Także. A co fuj? Jakie fuj? Kwiaty przyniosłem. Jak mówiłaś, za rzadko mi kwiaty przynosisz. A że akurat
0: nie rób się tak.
1: Dziwidło olbrzymie, hello.

0: Tak wam gra o poranku RMF Max, 19 minut po godzinie 7. 12 godzin z małym kawałkiem i w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie słychać One Republic z ich największymi przebojami.
1: A jeżeli chcecie być tam i wy, a jeszcze nie macie biletów, to jesteście we właściwym miejscu w idealnym czasie, bo my mamy bilety.
0: Ale musicie być co najmniej opalonymi starostami, albo gorącą ekipą pana młodego, albo sztosami, kotami, kabanosami.
1: Możecie być też przedszkolankami bez wakacji, albo feniksami z popiołów.
0: Bądźcie ekipą, która ma już swoją nazwę. Tę nazwę zapakujcie w SMS, wyślijcie SMS na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wtedy być może na żywo usłyszycie ten numer.
1: Ty i trójka twoich znajomych, czyli razem cztery osoby wyślemy na ten dzisiejszy koncert. To są bilety last minute i one są specjalnie dla was, dlatego pakujcie nazwę swojej ekipy w SMS-a i wysyłajcie pod 3001.
0: A wszystko po to, by zobaczyć na żywo One Republic w krakowskiej Tauron Arenie. Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
8: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: I po reklamie.

0: Jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Jaki to piękny czas, śpiewa Wiktor Waligura. Nikola, to chyba ma dzisiaj dobry dzień, no?
1: No, chyba tak.
0: Oj, na pewno tak. Powiedz, jak mogłaby się nazywać ekipa, która będzie być może słuchać One Republic dzisiaj w Tauron Arenie?
1: Excelki i Hantelki. Pracujemy razem w jednej korporacji i ćwiczymy sobie po godzinach na siłowni.
0: Wow, jak Ryan Trader usłyszał waszą nazwę. No pięknie. I wtedy latarki w całej Tauron Arenie zapłoną, a wszystkie Excelki i Hantelki będą kołysać się w jednym rytmie. 4 wejściówki na One Republic. Nikola, dla ciebie.
1: Super.
0: Słyszę, że twój Excel zapalił się na czerwono, jak się o tym dowiedziałam.
1: Ja właśnie jadę do pracy, więc możecie sobie wyobrazić.
2: Wejdziesz do pracy z dobrą nowiną.
0: Ekstra. Ekstra, wow. To lubimy najbardziej. Nikola, imiona twoich koleżanek, pozostałych trzech, Excelek i Hantelek?
1: Marta, Asia i Kaja.
0: Ale super. Będę was wypatrywał. Pozdrowienia.
1: Dzięki.

0: Małe wiadomości, dzięki którym dzień w pracy będzie prawdziwą przyjemnością. Róbcie głośny RMF Max 20 minut przed 8.
1: Jak chcecie żyć naprawdę długo, to trzeba się urodzić w grudniu. Urodzeni w grudniu żyją najdłużej, są na to naukowe badania.
0: Szkoda, że moi rodzice tego nie wiedzieli.
1: Moi byli blisko, bo ja jestem z listopada.
0: Blisko, pamiętajcie. Max. Jak chcecie, żeby urodził się w grudniu, to aktywność, no kiedy, Asia, pamiętasz, kiedy to było w twoim przypadku?
1: Nie wiem, marzec?
0: No nie wiem, zapytaj rodziców. No oczywiście, że wiosna!
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Schab wieprzowy. Klasa, tradycja i smak. Bez niego obiad? No, czegoś tu brak. Na kotlety, do pieczenia, gwarancja smacznego jedzenia. Tylko teraz schab wieprzowy bez kości jedynie 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 14,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca. Codziennie od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Voyage i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na Galeria Jurowiecka.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
12: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
11: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
12: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
11: A papierologia?
12: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
11: Serio? To dawaj kontakt.
12: Promień Energii. 530 944 444.
13: I po reklamie.

0: W świecie muzycznych nowości mieszka Lumix, Self Aware. Fajnie brzmi, prawda? 11 minut przed godziną 8 w wakacyjny. Przypomnij mi, jaki mamy dzień tygodnia.
1: Wtorek mamy dzisiaj. Wtorek. Można wszystko zapomnieć. Trzymam rękę na pulsie. Naprawdę, ja nie zapominam.
0: Naprawdę można zapomnieć o tym wszystkim, co mamy w kalendarzu, kiedy mamy wakacje. Pozdro dla tych, co jadą do pracy i szef im o wszystkim przypomni.
1: Uwaga na karne ogórasy.
0: Przepraszam, co?
1: Karne ogórasy.
0: Karne ogórasy.
1: Rolnicy chodzą po sklepach. No. I sprawdzają towary. Tak. I wlepiają karne ogórasy w tych sklepach, gdzie niepolskie owoce i warzywa udają polskie owoce
0: bardzo
1: i warzywa.
0: Bardzo dobrze. Brawo.
1: Karne ogórasy.
0: Tak trzeba. Mam nadzieję, że karne ogórasy jest chociaż szklarniowy.
1: Czemu?
0: Bo bardziej boli, tak jak już masz dostać takim większym.
1: Nie wiem, no gruntowy ma takie wypustki.
0: No,
1: wiesz,
0: a to, to no. Niebezpiecznie. To jeden i drugi w formie mizerii. Wtedy będzie bolało najbardziej.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Wtedy poczujesz, że coś cię naprawdę ominęło.

0: Fajne, co? Mamy tego więcej. To jest RMF Max, to są hity na maksa za 5 minut 8.
1: Uwaga, na drogach są problemy na S1 w Śląskiem i będziemy Was o tym informować we Fleszu punktualnie o 8.
0: A wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu. Kto z kim, kiedy i dlaczego o 19 warto jednym okiem na telewizora, drugim na leżaczku. O tym za parę chwil.
2: Reklama. Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
3: Honshi. Feel premium.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
13: BYD. Build your dreams.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak wyprzedaż, to w euro!
17: I po reklamie.

0: mundo. Nah.
1: Najświeższe informacje tylko u nas, tylko w RMF Max. Anna Łopuszańska, dzień dobry, ponownie zapraszam na flash. I na otwarcie raport z dróg. S1 w Śląskiem zakorkowana w obu kierunkach. To po wypadku na odcinku Milówka Bielsko-Biała w Żywcu doszło do zdarzenia 3 pojazdów. Objazd prowadzi przez węzeł Soła oraz Browar. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat. Przyznaje, że przegięło ze sztuczną inteligencją. Mowa o zdjęciu wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczących czerwca 56 roku. No, zamazano napis narodowcy na koszulce jednego z mężczyzn, który brał udział w obchodach. Zabrano też orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok wiceminister. A w komunikacie czytamy, w celu poprawy jakości zdjęcia wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. No, niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Kupujecie polską żywność? Warto postawić na oryginalne krajowe produkty. Trwa kampania Kupuj świadomie produkt polski. Skąd w takim razie mamy pewność, że to, co ląduje w naszych koszykach, jest w 100% polskie?
3: Konsument może bardzo łatwo zapoznać się z tym, skąd pochodzi produkt, na podstawie dwóch bardzo prostych rzeczy. Po pierwsze, jest to logotyp produkt polski, jedna informacja, a drugą to choćby nawet kod kreskowy 590.
1: Mówił ekspert Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A już za moment mundialowe doniesienia. Sporo się działo, więc jest o czym mówić. Świętują na pewno Marokańczycy. Maroko o poranku pokonało Holandię w rzutach karnych 3-2 i ogromna radość kibiców Paragwaju oczywiście, bo ich reprezentacja wyeliminowała Niemców z mistrzostw.
4: Unbelievable! Everything happened tonight!
1: No my też nie możemy uwierzyć. Więcej już teraz w mistrzowskim fleszu sportowym. Ostatnie godziny przyniosły nam sporo zaskoczeń. Mundialowe starcie Holandia-Maroko zakończone porażką Holendrów 2-3, ale wcześniej z mistrzostwami pożegnali się Niemcy. Paragwaj wyeliminował faworytów imprezy po serii rzutów karnych 4-3. No, po awansie prezydent Santiago Pena ogłosił święto narodowe.
5: Paragwaj! Paragwaj! Paragwaj! Paragwaj!
4: Ganamos! We won it!
1: Wygraliśmy to. Nieprawdopodobne to wszystko naprawdę się stało. No i nie ma się co dziwić tej radości. Wcześniej Brazylia wygrała, ale w ciężkich bólach z Japonią 2-1. Na termometrach dziś maksymalnie, no sporo wciąż, bo 25 stopni w Trójmieście, zobaczymy 27 to Szczecin, natomiast nawet do 31 stopni w Warszawie, podobnie będzie we Wrocławiu, 33 stopnie to Katowice i Lublin, no i 34 Kraków, najwięcej w Rzeszowie, 35. No nie będzie czym oddychać za bardzo, podobnie jak wczoraj, do tego wszystkiego jeszcze wiatr ma wiać głównie słabo, jedynie podczas burz, które będą przetaczały się przez nasz kraj, może powiać silniej.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: Oficjalnie uspokajam wszystkich tych, którzy w związku z tym, że nie będzie czym oddychać, zrobili wdech i wstrzymali się z wydechem spokojnie. To ostatni tak gorący dzień w czerwcu, bo od jutra lipiec, 3 minuty po 8.

0: A na tą noc zostanie zniesiona.
1: My Polacy potrafimy bawić się bez alkoholu, a widzicie, Norwegowie nawet nie potrafią grać. Asia Małusz, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry dzień.

0: Uruchomiliśmy zegar takim właśnie tiki-tiki, 16 minut po godzinie 8, wyjątkowe 4 minuty, w czasie których macie jeszcze więcej szans na wygranie dużej wakacyjnej kasy.
1: Kasa de Palma! Taką mamy dla was zabawę, a w niej nawet 15 tysięcy złotych do przytulenia.
0: Bez wchodzenia na palmę, można palmą potrząsnąć i to, co wyleci wraz z kokosem, będzie wasze.
1: W kokosie może być 15 tysięcy, są też inne super nagrody, a teraz zwiększają się wasze szanse na to, żeby wejść do finału i wybrać palmę.
0: Jedno zgłoszenie będzie mnożone razy 580.
1: Wysyłacie hasło MAX pod 7327, tak się zgłaszamy do zabawy, a każdy taki MAX to teraz 580 szans na finał.
0: Najbardziej opłaca się teraz i przez 3, już niecałe, najbliższe 3 minuty, więc zgłaszajcie się do gry, w której do wzięcia nawet 15 tysięcy złotych. MAX niech leci na 7327.

0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

tylko w KFC. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: Jaja schowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz?
3: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
8: I po reklamie.

0: piosenka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: I właśnie dlatego RMF Max to najlepszy towarzysz waszej wakacyjnej przygody.
1: Leżysz sobie teraz na leżaczku, robisz sobie zakupy, a tu cyk pyk, 3 euro ekstra do zamówienia spoza Unii Europejskiej, na przykład z Chin dorzucają, bo Unia Europejska wprowadziła takie prawo, że teraz trzeba dopłacić, jak się zamawia spoza Unii Europejskiej. No i więcej płacimy na Shein i na Timu.
0: Na Shein i Timu. Na Temu i na Shein. Więcej płacimy na Timu i na Shein. Robią zakupy ci, co leżą nie na leżaku, tylko na Sunbed, baby.
2: Max! Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Znacie angielski, wiecie, o co chodzi.

0: gramy mundialowo, gramy sportowo 20 minut przed godziną 9 tu RMF Max.
1: A dzisiaj na mundialu mecz europejsko-europejski.
0: Och tak, 23. Francja!
1: Szwecja.
0: Dzisiaj grają.
1: I w tym temacie w internecie taki największy tytuł na dzisiaj.
0: No.
1: Dembele dojrzewał obok Kamila Grosickiego.
0: No, brawo,
1: a chodzi o gwiazdę kadry Francji, Dembele, który grał kiedyś z Grosikiem w jednym klubie.
0: Super. I patrz teraz na zdjęcie. Tu mam artykuł Dembele dojrzewał u boku Grosika.
1: Zdjęcie.
0: Popatrz, jest zdjęcie Grosika.
1: Ładne.
0: I jest zdjęcie Osmana Dembele. I od razu widać, że podstawowa zasada dojrzewania została zachowana, żeby nikt nie zasłaniał ci słońca. Dzięki, Grosik, nie?
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Alexei, Sofia, Liz Baxter, ready for your love. Gra w RMF Max.
1: Ready, super, ja pozdrawiam tych, co nad Bałtykiem w okolicach ready. Ustki albo Krynicy. Robimy wam lato na maksa. 9 minut przed godziną 9.
0: Dzisiaj ostatni dzień tych ekstremalnych upałów, które męczyły Polskę przez ostatnie dni. Tak ciepło jak dzisiaj to już nie będzie, ale warto wiedzieć, że nawadniamy się, mówią eksperci, nie tylko pijąc. Przede wszystkim jedząc. Arbuza i melona trzeba jeść. Jak jest tak gorąco, ma dużo wody i to się dobrze wchłania.
1: No i najważniejsze, że jak jest tak super gorąco, to żeby oprócz tego, by jeść arbuza, iść tak, jakby się miało dwa wielkie arbuzy pod pachami. Wiesz, w roboki, no, tutaj. No.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
11: Honshi. Feel premium.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Na zegarach 9:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Jeszcze tylko dzisiaj właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów i pokoi wynajmowanych na doby mają czas, by wyposażyć je w czujniki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujniki tlenku węgla. W przypadku kontroli brak czujek będzie karany.
6: Począwszy od grzywny w postaci mandatu karnego, a w przypadku większych przewinień, czy powiedzmy skutków, które wywołał pożar, a nie mieliśmy takiej czujki, wówczas narażamy się na odpowiedzialność karno-sądową w agencji.
5: Mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: Przed nami kolejny gorący dzień. W RMF Max o poranku sprawdzamy ostrzeżenia z IMGW. Łomża i północ regionu dziś bez pogodowych alertów. Za to Białystok i południe Podlasia z alertami drugiego stopnia przed upałami. Termometry mają się rozgrzać do 32 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. O poranku mamy też cenne informacje dla kierowców podróżujących S8. Dwie ciężarówki zderzyły się w miejscowości Rudki-Kossaki. To jest odcinek Zambrów-Białystok. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Urodziła się w 25. tygodniu ciąży, ważąc 700 gramów. W RMF Max o poranku historia wcześniaka, którego uratowali lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Medycy stwierdzili u maleńkiej Zosi hiperglikemię. Zdecydowali się na innowatorskie działanie i podpięcie małej dziewczynce pompy insulinowej.
7: Standardowe leczenie dożylnymi wlewami insuliny ludzkiej nie dawały efektu, więc musieliśmy zastosować leczenie off-label. Zdecydowałam o włączeniu insuliny, analogu insuliny do pompy insulinowej i połączeniu tej pompy z systemem monitorowania. Jest to gotowy system, tak zwana pompa hybrydowa.
5: Opowiada diabetolog dr Bożena Flores z USK. Zosia jest już zdrowa, nie musi korzystać z pompy. Teraz waży ponad 3 kg.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Będziemy dziś szukać cienia i ochłody. Z prognoz meteorologów wynika, że termometry w Białymstoku rozgrzeją się do 32 kresek. Dziś na niebie przeplatanka chmur i słońca. No i do tego jeszcze wiatr jest po naszej stronie. Ma się rozpędzać do 40 km na godzinę, a więc pomoże nam przetrwać ten upał. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, ale za to biometr jest niekorzystny, więc może kiepsko wpływać na nasze samopoczucie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Dzięki porankowi RMF Max. Pamiętajcie o sprawach najważniejszych. 4,5 po 9.
11: Jak macie coś do ogarnięcia w czerwcu, to no, niedużo wam czasu zostało, bo dzisiaj się czerwiec skończy.
10: O Jezu, ja się boję, Gaśka mówi, że mi niewiele czasu zostało, a ja w lipcu mam...

0: malutku, bez pośpiechu, Move to the Sun w RMF Max. To co, powolutku się powitamy, nieco tak się będziemy próbować się spieszyć.
1: Es ist nicht passiert, hej Deutschland, es ist nicht passiert, czyli nic
0: to
1: się nie stało.
0: To chyba znaczy, że pojechali do domu, ale my jesteśmy w pracy. Kari Incińska.
1: Dawid Miązek, jakiś taki przyjemny poranek.
0: Nie Niemcy, tylko Włosi. The Colors. Już za chwilę.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna.
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
5: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
6: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano.
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To

0: tylko w KFC.
1: Będę był to ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie. RMF Max.
12: RMF Max Podlasie.

0: świeżo upieczona panna młoda Dua Lipa i Physical na antenie RMF Max. No, bardzo fizyczna to była wczoraj w nocy gra, prawda? Między Niemcami a Paragwajem.
1: My tu tak na żarty, że es ist nicht passiert, hey Deutschland, nic się nie stało, a co się okazuje, że w Niemczech naprawdę.
0: Po naszemu jednak to brzmi trochę ładniej.
1: Prawda? I jakoś łatwiej śpiewać. A tymczasem okazuje się, że kanclerz Niemiec naprawdę po porażce z Paragwajem w 1/32 finału pogratulował swojemu manszaftowi, tak, powiedział, że jest dumny ze swojej drużyny.
0: Ale z czego?
1: No właśnie, ja się tak zastanawiam, jeżeli on jest dumny z odpadnięcia z Paragwajem na tym etapie, to co oni by musieli zrobić, żeby on z nich nie był dumny, nie wiem, rozpalić ognisko na środku murawy, złapać się za ręce, zacząć tańczyć, nie grać w piłkę, może coś innego.
0: No wiesz, jak to jednak są mecze w Stanach, to może, żeby zagrać, ale w futbol amerykański.
1: Tak, albo wiesz co, albo żeby ukraść autokar reprezentacji, pojechać nim do Las Vegas i jeszcze przegrać wszystkie pieniądze trenera. Wtedy to nie byłby dumny.
0: A to nasze marzenia. A jeżeli wy marzycie o wielkiej kasie, to koniecznie zostańcie z RMF Max.
1: Bo za chwilę podkręcamy wasze szanse na 15 000 złotych.

0: bojowym nastroju razem z Fire. Fire w RMF Maxa to dlatego, że drodzy państwo...
1: Ja tu już wziąłem dzidę w ręce, tak się aż ten...
0: Rozpoczynamy. Czegoś takiego jeszcze dzisiaj w RMF Max nie było. 1400 razy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? Wiecie ilu? 15 tysięcy złotych.
1: Czekaj, czyli jakby pomnożyć 15 tysięcy razy jeszcze, to 1400 to już
0: nie wychodzi.
1: W ogóle taka
0: to
1: galaktyka szans.
0: To SMS-y wszystkie, które w tym momencie mam nadzieję, że chwytacie za swoje telefony i wysyłacie z hasłem Max pod 7327 za 369, a także...
1: I bo jak z SMS-em wam trochę nie po drodze, to można wbić po prostu na naszą stronę. Po pierwsze sobie tam coś poczytać fajnego, by popatrzeć, jak to ładnie wygląda magentowo, a po drugie wejść do gry i to najlepiej teraz, bo tylko 10 minut potrwa mega runda bonusowa, a szans na to macie 1400 razy więcej niż normalnie.
0: 15 tysięcy złotych czeka. Kto wie, może właśnie na was.
1: Wakacje życia czekają.
0: Albo z hasłem Max pod 7327.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
13: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
16: Będziemy dziś szukać cienia i ochłody. Z prognoz meteorologów wynika, że termometry w Białymstoku rozgrzeją się do 32 kresek. Dziś na niebie przeplatanka chmur i słońca. No i do tego jeszcze wiatr jest po naszej stronie. Ma się rozpędzać do 40 km na godzinę, a więc pomoże nam przetrwać ten upał. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, ale za to biometr jest niekorzystny, więc może kiepsko wpływać na nasze samopoczucie.
1: RMF Max.
10: RMF Max Podlasie.

0: strasznie lubię ten numer. To Kyoto, Kuban i Zalia w RMF Max.
1: A w Kyoto byli wczoraj tak blisko świętowania, tak blisko zwycięstwa z Brazylią, no ale tam Brazylijczycy ostatecznie wyciągnęli tam w końcu.
0: 91, 92 minucie. Powiem szczerze, aż przykro się tam na to patrzyło, mimo że sercem mogłabym kibicować i Brazylii, i Japonii równocześnie, to jednak jakoś tak przykro mi było.
1: To prawda. A wiesz, co zrobili Japończycy po zakończeniu tego meczu?
0: Pewnie posprzątali,
1: jak zawsze, i pojechali do hotelu. Za chwilę 10, za chwilę będzie flash i pogoda w RMF Max.
0: Widzisz, Dawid, czyli można.
1: No widzisz, Karina, można zabrać szklaneczkę po herbatce?

0: sama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro!
9: I po reklamie.
10: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Czas na świeży flash. Marta Tyka, witam i zapraszam. Jest 10:00. Do świadomych zakupów zachęcamy Was dzisiaj we fleszach RMF Max. Kupując żywność z logo Produkt Polski, mamy pewność, że powstał on w całości w kraju.
11: Dlatego, że ten znak jest sprawdzany, co oznacza, że za niewłaściwe używanie tego logotypu grożą sankcje. I to dość poważne. I to sprawdza inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
10: Tłumaczył ekspert Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A teraz skrót informacji z regionu. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał zgodę na budowę kolejnego odcinka trasy S19.
12: Wydałem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na odcinku od Czarnej Białostockiej do Białystok Północ wraz z rozbudową obwodnicy Wasilkowa, dostosowując ją do parametrów drogi ekspresowej. To tak naprawdę zielone światło dla inwestycji, na którą mieszkańcy naszego regionu, województwa podlaskiego, czekali już od dłuższego czasu. W sumie mówimy o odcinku 12 kilometrów.
10: Prace mają się zakończyć w trzecim kwartale 2028 roku. Ciepły guzik i przystanki na żądanie od jutra w autobusach BKM. Ciepły guzik pozwoli pasażerom komunikacji miejskiej samodzielnie otwierać drzwi po zatrzymaniu autobusu na przystanku. Przystanki na żądanie będą obsługiwane wtedy, gdy pasażer zasygnalizuje chęć wejścia lub wyjścia z autobusu. A przed nami Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który wystartuje w Białymstoku 9 lipca. W programie koncerty, spektakle, wystawy, pokazy filmowe, warsztaty i wykłady.
13: Bardzo zależy nam na tym, aby Inny Wymiar był okazją do promowania lokalności naszych twórców, naszych artystów i chcemy, aby usłyszał o nich nie tylko Białystok, ale i cała Polska.
10: Mówiła szefowa Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Maksymalnie 32 stopnie zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć koło godziny 16. Meteorolodzy prognozują dziś przeplatankę chmur i słońca. No i wiatr ma o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 40 km na godzinę, a powieje z północnego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Tak sobie poleżeć, pooglądać chmurki, kwiatki powąchać.
16: I tego właśnie zazwyczaj zrobić w pracy nie możemy, chyba że macie bardzo wyrozumiałego szefa.
0: Ale za to mam do zgarnięcia dla was, uwaga, bilety do strefy 57, będzie też kasa, no dziać się trochę będzie, w końcu to lato na maksa.
16: Zostańcie z nami po 10.
0: Karin Cińska,
16: Dawid Miązek.
0: Razem z wami.

0: propos wakacji, słuchajcie, jak tam wasz budżet wakacyjny spina się, nie spina?
1: Mordo, nie pytaj.
0: Słuchajcie, 2042 zł to jest średnia sumka na osobę, którą zamierza wydać na wakacje statystyczny Polak. No to tak.
1: Mam nadzieję, że jednak na osobę, a nie na dwójkę albo trójkę.
0: Oj, jakby tak wakacje rodzinne za to chcieć zrobić, no to wyjazd do szwagra, to tak w porywach.
1: Mamy dla was dużo lepszą propozycję. Co powiecie na takie wakacje za 15 tysięcy złotych.
0: I wtedy zamiast do szwagra można sobie na przykład jakiś Egipt All Excuse Me zafundować, albo nawet coś grubszego.
1: To się dopiero nazywa Casa de Palma, którą dzisiaj możecie zgarnąć. Tak na jedno kliknięcie, razem z RMF Max.
0: To
1: na kliknięcie
0: nasza...
1: hasła Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
0: To jest nasza nowa wakacyjna zabawa i nie tylko mamy dla was kasę, ale różne wakacyjne fanty, które się na pewno latem przydadzą. Chcecie po nie sięgnąć? Śmiało. rmfmax.pl albo 7327 i uwaga, od teraz, w tym momencie czas start i lecimy z rundą bonusową. 890 razy mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia, które teraz do nas podeślecie.
1: Chociaż ta najważniejsza liczba to taka, żeby zobaczyć dzisiaj 15 tysięcy złotych na swoim koncie. Wbijajcie szybko na rmfmax.pl albo z hasłem Max pod 7327.
0: Runda bonusowa tylko 7 minut. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
10: Honshi. Feel Premium.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro!
13: I po reklamie.
14: Jak najlepsze wspomnienia.
15: Jak buszowanie po lesie.
16: Jak spotkanie.

ostatnio nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No i takie śpiewanie przy grillu, na chillu, ze znajomymi na działeczce. O to chodzi w projekcie Enklawa Fuka i Liwka. Chcę więcej w RMF Max.
1: Na te koncerty jeszcze czekamy pod koniec sierpnia. Natomiast uwaga! W najbliższą sobotę w strefie 57 White 2115 Chivas, Young Multi, Malik Montana czy też Kizo.
0: Ale ich obrodziło.
1: I na nich wszystkich mamy dla was bilety.
0: Słuchajcie, mamy bilety i nie zawahamy się ich rozdać. Mamy ich całkiem sporo. Jak chcecie zgarnąć podwójne wejścióweczki, bo przecież samych was nie puścimy, to dajcie nam znać. No
1: uwaga,
0: właśnie.
1: Jak kogoś zdisować za pomocą rapowej piosenki, ale uwaga, bez przekleństw.
0: Żeby nie było za łatwo. Nie, nie, nie. Trzeba to zrobić tak najlepiej, żeby ta druga osoba oberwała werbalnie, ale dopiero się po chwili zorientowała, że oberwała.
1: Słuchajcie, jak
0: takie
1: w robocie,
0: są najlepsze.
1: Żeby się z pick-upem nie skończyło. 3001, czekamy na wasze propozycje.
0: Albo Messenger RMF Max, można nagrać też głosóweczkę. Rapowanie bardzo mile widziane.
1: Strefa 57, bilety na najbliższą sobotę. Czekamy pod 3001.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: mleka, 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Maksymalnie 32 stopnie zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć koło godziny 16. Meteorolodzy prognozują dziś przeplatankę chmur i słońca. No i wiatr ma o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 40 km na godzinę, a powieje z północnego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

0: Aktualnie dziewczyna na macierzyńskim, ale w końcu do nas wróci, do tej muzycznej branży. Rihanna, S&M w RMF Max.
1: Tak się nawet mówi, że jeszcze w tym roku, ale kto wie. Kochani, to dzisiaj z kolei ostatni dzień.
0: Nie, wakacje się dopiero zaczęły.
1: No gdzie tam? Niższych cen paliw. Ostatni dzień obowiązywania rządowego programu ceny paliw niżej, więc...
0: CPN.
1: Kto może, niech tankuje.
0: Ale słuchaj, ja mam tu akurat dobre wiadomości, bo patrzę sobie na wykres cen ropy naftowej i one, te ceny, już w zasadzie wróciły do tych poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie.
1: Czyli ceny paliw też wrócą do normy, prawda?
0: Na stacjach.
1: No, prawda? Prawda? Max.
0: Max. A więcej ważnych informacji we Flash już za chwilę o 11.
1: Będzie również najnowsza prognoza pogody.

0: chcę dziurar.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody.
3: No ale co, Barbara, rekin.
2: Jaki rekin, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
17: Honshi. Feel premium.
1: I po reklamie.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
18: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 11:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na świeży flash. Marta Tyka, zapraszam. Polska chciałaby uregulowania na poziomie Unii Europejskiej pracy zdalnej na przykład z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
20: Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią, a teraz informacje z regionu w pigułce. W RMF Max o 11:00 medyczny cud w Białymstoku. Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uratowali życie malutkiej Zosi, skrajnemu wcześniakowi z kliniki neonatologii, która urodziła się w 25. tygodniu ciąży, ważąc około 700 gramów.
21: Poza typowymi problemami okresu wcześniactwa, naszym problemem klinicznym była hiperglikemia, z którą tradycyjnymi metodami leczenia leczenia zgodnie ze standardami postępowania w takich sytuacjach klinicznych nie radziliśmy sobie.
0: Podejmując działania związane z leczeniem tej hiperglikemii, nie wiedzieliśmy, jaka jest przyczyna, a przyczyn w grę wchodzi wiele. Wchodzi cukrzyca typu pierwszego, uszkodzenie trzustki w trakcie ciąży, wchodzi w grę cukrzyca monogenowa.
7: Mówiły dr Elżbieta Ewa Kulikowska oraz diabetolog dr Bożena Florys z USK. I zupełnie zmieniamy temat. Ponad 70 nowych miejsc parkingowych powstanie w Białymstoku na Żurawiej i Skorupiej. Właśnie rozpoczyna się przebudowa fragmentów tych ulic. Finał prac zaplanowano na koniec listopada. A na koniec jeszcze krótko wakacyjne patrole, które strzegą bezpieczeństwa dzieci. Strażnicy miejsc z Białegostoku przez całe wakacje będą pilnować osiedlowych podwórek, placów zabaw, boisk i parków. Kontrolują też punkty sprzedaży alkoholu, aby zapobiec jego spożywaniu przez nieletnich.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Jeszcze tylko dziś i jutro męczymy się z upałami. Od czwartku będzie już zdecydowanie przyjemniej. Na termometrach zobaczymy w okolicach 26 kresek. Wtorkowe popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. No i dobrze, że ten wiatr jest, bo pomoże nam przetrwać upał. Ciśnienie jest stabilne, a biometr niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Czy ja dobrze słyszałam, że w końcu jakieś ochłodzenie?
19: A to zależy, gdzie nas słuchacie, bo gdzieniegdzie dzisiaj będzie chłodniej, gdzieniegdzie jutro, a nad Bałtykiem to takie jedno wielkie ochłodzenie przez całe wakacje.
11: W każdym razie, już prawie za kilka godzin wszyscy będziemy mogli razem z męskiej grania orkiestrą powiedzieć w końcu. Nareszcie!
19: Nareszcie!
22: Ja się staram.
11: Karin Cińska.
19: Dawid Miązek do 13 z wami.
11: Słuchajcie, lata na maksa!

0: Panie EBN,
1: a można jeszcze raz? No idzie się w tym zasłuchać, nawet w robocie przy biurku. To EBN i Hollow w RMF Max.
2: A za chwilę w RMF Max mała taka cofka w czasie i będzie kultowy numer o tym, że panie funkcjonariuszu, ale do kieszeni to nie, tam to nie. Policeman oczywiście od Jamala i za chwilę też rozdamy bilety do strefy 57.
1: Zostańcie koniecznie z nami. RMF Max.
3: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i

0: Miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
3: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak impreza na plaży.
12: Jak nas w namiocie.
13: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Wait So Long w RMF Max. No, my na wasze głosówki, rapowe disy, uwaga, bez przekleństw, wcale nie musieliśmy tak długo czekać.
1: To lecimy najpierw Robert z disem, którego zrozumieją żonaci i mężowie.
2: Nie przyjmuję do wiadomości, że mamy dziś gości, a tym gościem będzie teściowa, stara krowa. Stara krowa. To jest moja mowa. Teraz ja nawijam do was i pozdrawiam was z Częstochowa.
0: Dobrze to było.
1: Ładne.
0: Częstochowa górą.
1: Co mamy dalej?
3: Kochany kolego z działu księgowości z biurka obok, działasz na mnie jak ksef na przedsiębiorcy. Znowu wysłałeś płatnikowi niepoprawne wzorce. Bilans ponownie na zero nie wychodzi, a twoja jedyna wymówka to ciągle nie szkodzi. Najchętniej w burzy postawiłabym cię pod drzewo, bo i tak ciągle robotę mam z tobą podwójną, drogi kolego.
1: To była Asia z księgowym disem, aż mi bilans poszedł w pięty. I na deser jeszcze, słuchajcie, Stasiu.
4: To będzie dis na słońce.
0: No i bardzo
4: dobrze. Jest takie gorące, że się zaraz roztopię i się w pocie utopię. Yo, słońce, o, zaraz wejdę na górę i cię schowam za chmurę, żeby było tu chłodniej, tak.
0: Ej, słońce, właśnie zgarniasz bilety do strefy 57.
1: Do Asi, do Roberta i do Stasia lecą podwójne wejściówki na strefę 57 na najbliższą sobotę. Tam też będzie gorąco i pewnie będą też disy.
0: I White, 2115 i Chivas, Young Multi, Malik Montana i to wszystko zakończy Kizo. Bawcie się dobrze.
1: I jeszcze w tym tygodniu bilety będą.

0: ale ich tutaj jest. Gips, Kukon i Jonathan, ty masz.
1: No na wakacje to raczej ty nie masz i to jest problem.
0: A jeżeli ty chcesz mieć niż bardziej nie mieć, no to koniecznie dajcie teraz głośniej RMF Max, bo uwaga, możecie dzisiaj mieć i powiedzieć komuś, mam 15 tysięcy złotych.
1: Mam kasę na wakacje, mam kasę na spełnianie marzeń, mam kasę na remont kuchni, bo przecież co standardowy Polak robi w wakacje, no oczywiście, że remont, jak ma na to hajsy.
0: A my w RMF Max mamy jeszcze w tym momencie rundę bonusową, kiedy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, wiecie ile? Wiecie ile?
1: Ile?
0: 1170 razy.
1: O matko jedyna! Ile?
0: 1170 razy.
1: Nie, no słuchajcie, to są takie momenty, kiedy się można zastanawiać, jeszcze tam kombinować, czy warto, czy nie warto. Teraz warto. Teraz po prostu chwytajcie za telefon. Wysyłajcie SMS-a z hasłem MAX pod 7327. 3,69 to kosztuje, a to może być zaraz 15 tysięcy złotych na waszym koncie w zamian.
0: Zawsze też możecie kliknąć na rmfmax.pl i tam zgłosić się po Casa de Palma.
1: Casa de Palma, nasza nowa wakacyjna zabawa. Codziennie rozdajemy kasę i fanty. 1170 razy teraz większa szansa na wygraną, więc
0: rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.
2: Reklama. Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
15: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
14: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
15: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
14: A papierologia?
15: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
14: Serio? To dawaj kontakt.
15: Promień Energii. 530 944 444.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
19: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
20: I po reklamie.
0: Jeszcze tylko dziś i jutro męczymy się z upałami. Od czwartku będzie już zdecydowanie przyjemniej. Na termometrach zobaczymy w okolicach 26 kresek. Wtorkowe popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. No i dobrze, że ten wiatr jest, bo pomoże nam przetrwać upał. Ciśnienie jest stabilne, a biometr niekorzystny.

0: I od razu przyjemnie, pozytywnie, optymistycznie Justy, Jackstyle i Jon w RMF Max, Turn the Lights Off.
1: Nie wiem, czy to po wczorajszym meczu, ale w Japonii została właśnie uruchomiona kawiarnia do płakania.
0: Co ty gadasz?
1: Naprawdę.
0: Na czym to polega?
1: Przychodzisz, oglądasz wzruszające filmy, słuchasz wszystkich smutnych historii dookoła i jeszcze są tam specjalnie zatrudnieni pracownicy, którzy no mają cię pocieszać.
0: W Polsce takie rzeczy są niepotrzebne. W Polsce wystarczy przejść się do kuchni w zakładzie pracy.
1: W każdym korpo. A zamiast, wiesz, wszystkich wzruszających filmów, pokazać po prostu pasek z wypłaty i pusty koszyk. Od tego są wakacje, żeby czasami po prostu zapomnieć o tym, co tam na tym koncie jest, przestać się przejmować i dać się ponieść muzyce. O tym już teraz. Dawid Podsiadło.

0: wrażenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
5: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
6: Honshi. Feel premium.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.
15: Na zegarach 12:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam na Flash. O 2,5% w skali roku wzrosły w tym miesiącu ceny. Takie wstępne wyliczenia podał Główny Urząd Statystyczny. To duży spadek.
16: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
15: Informował Igor Skrzypek. We Fleszu o 12:00 informacje z regionu w pigułce. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Białegostoku przechwycili na S8 dużą tytoniową kontrabandę. W naczepie ciężarówki mundurowi znaleźli 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych ponad 11,5 miliona złotych. Dwie zatrzymane osoby trafiły na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Akademia FC Porto czeka na zwycięzców z Orlika na stadion. We Fleszu o 12:00 przypominamy zgłoszenia młodych piłkarzy i piłkarek przyjmowane są tylko do dziś. Oprócz treningów na młodych zwycięzców czekać będzie zwiedzanie miasta i klubowego stadionu. Ponad 30 wydarzeń zaplanowano w ramach zbliżającego się festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będą to koncerty, spektakle, wystawy, pokazy filmowe, warsztaty i wykłady. Festiwal ma pokazać bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia.
17: Również zapraszamy gości i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że Inny Wymiar nabiera też coraz bardziej tego międzynarodowego charakteru. Bliska jest nam bardzo idea gościnności. Idea gościnności, która przejawia się w tym, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, otwarty.
15: Mówiła szefowa Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. Festiwal startuje 9 lipca.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. No, będzie to gorące popołudnie z temperaturą w Białymstoku na poziomie 32 kresek. No i pamiętajcie, że to temperatura prognozowana przez synoptyków w cieniu, co oznacza, że w słońcu będzie dużo, dużo goręcej. A tego słońca będzie dziś sporo, bo meteorolodzy prognozują na popołudnie zachmurzenie małe. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne, biometr niekorzystny.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
20: W kalendarzach dzisiaj nie tylko ostatni dzień czerwca, ale też święto wojsk aeromobilnych, czyli tych ze spadochronami. Każdy chłopak marzył o tym, żeby wstąpić do kawalerii powietrznej. Do kawalerii wstąpić. Wy dziewczyny tego nie rozumiecie, bo wy się bawiłyście
21: lalkami. Nie mam pojęcia, o czym ty do mnie mówisz. Ja tak, się już dawno zasłuchałam właśnie w tym słonecznym hicie od duetu Another. I właśnie po to jest Lato na Maxa. Po to jesteśmy my, Dawid Miązek, Karina Nicińska, żeby się trochę w robocie
20: A oni z Holandii zapomnieć. Są, nie? No właśnie. We'll

0: A teraz w RMF Max. Dla wszystkich. Dla wszystkich pracujących osób.
1: Dla wszystkich czekających na wypłatę. Dla wszystkich czekających na urlop.
0: 50 Cent i The Game już teraz.
1: Yo, ziomki. Girls coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committed felonies. My favorite rapper used to sing check, check out my melody.

0: Jak to się dzieje, że znam ten numer na pamięć, a i tak za każdym razem w RMF Max podoba mi się jeszcze bardziej, to Sombr i 12 to 12 RMF Max.
1: A tymczasem w Londynie zaczął się już turniej Wimbledonu. No i męski tenis bardzo dobrze, bo Hubert Hurkacz wygrał z Rudem, ale kobiecy, matko jedyna.
0: Aż tak?
1: Chwalińska przegrała, Frank przegrała, Linet przegrała. Dzisiaj, słuchajcie, o 14.30 została nam ostatnia perełka, została nam Iga Świątek i będzie bronić od 14.30 honoru polskiego tenisa damskiego.
0: Prawie tak samo jak my, bo mniej więcej o tej porze będziemy bronić waszych wakacyjnych planów.
1: I waszych wakacyjnych budżetów. Słuchajcie, lepiej mieć 15 tysięcy złotych na wakacje, czy nie mieć? No sami sobie
0: odpowiedzcie. Może wiedzieć. No. A jeżeli wy też chcecie dzisiaj 15 tysięcy złotych na swoim koncie, no to szybciutko wbijajcie do gry o taką kasę w Casa de Palma.
1: I wcale nie trzeba ani się zmurzać, ani się męczyć, bo ile to jest wyciągnąć rękę po telefon? No tyle co nic, prawda? Ślijcie hasło Max pod 7327. Tyle wystarczy, żeby wejść do gry. 3,69 to kosztuje, a może się bardzo zwrócić.
0: Albo jak jesteście przy biurku, macie blisko klawiaturę, rmfmax.pl, tam również możecie wysłać swoje zgłoszenia. 15 koła czeka. Kto wie, może na ciebie.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Schab wieprzowy. Klasa, tradycja i smak. Bez niego obiad? No, czegoś tu brak. Na kotlety, do pieczenia, gwarancja smacznego jedzenia. Tylko teraz schab wieprzowy bez kości jedynie 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 14,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Słyszałam, że gdyby Wiktor Waligura nie śpiewał nam takich hitów na maksa w RMF Max, to kto wie, może zrobiłby karierę na piłkarskim boisku.
1: A dobrze, że Robert Lewandowski jednak wziął się za granie w piłkę, a nie śpiewanie. Słuchajcie, Robert Lewandowski to już oficjalne, będzie grać w przyszłym sezonie w Chicago Fire. Gwiazdorski kontrakt dla Lewego.
0: Czy to mamy właśnie gratulować, czy płakać?
1: No wiesz co, on chyba zadowolony, nie? Lepszych ofert nie miał, chciał tam do Arabii, nie Arabii, ale niestety nikt nie złożył oferty. W każdym razie Robert będzie zarabiał 20 milionów dolarów rocznie, będzie jedną z największych gwiazd ligi.
0: Wyjdź.
1: Tak, szacuneczek. No i słuchajcie, a dobra wiadomość jest taka, że bilety do Barcelony teraz trochę potanieją.
0: Za to jak... do Stanów trochę podrożeją.
1: No niestety, trzeba było nie odkładać tej wycieczki. No i słuchajcie, kontrakt Roberta Lewandowskiego też obejmuje biznesowe perspektywy dla jego żony.
0: Czyli jak to będzie tak kulka mocy po angielsku?
1: Ball of power!

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. No, będzie to gorące popołudnie z temperaturą w Białymstoku na poziomie 32 kresek. No i pamiętajcie, że to temperatura prognozowana przez synoptyków w cieniu, co oznacza, że w słońcu będzie dużo, dużo goręcej. A tego słońca będzie dziś sporo, bo meteorolodzy prognozują na popołudnie zachmurzenie małe. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne, biometr niekorzystny.
10: And he goes, RMF Max,
11: RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.
15: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Pora na świeży flash. Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam, jest 13. Dużo pracy mieli minionej doby strażacy w związku z zatruciami tlenkiem węgla, który jest niebezpieczny także latem. Do tego typu zdarzeń wyjeżdżali kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. Dlatego przy rekordowo wysokiej temperaturze otrzymujemy alerty RCB o możliwym zatruciu się czadem.
16: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów. Zamykamy okna, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów.
15: Mówił aspirant Martin Szalas z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Czas na skrót informacji z regionu. To nowum na skalę światową, przyznaje diabetolog dr Bożena Flores z USK w Białymstoku. Jak wiecie z naszych fleszy, medycy uratowali wcześniaka ważącego 700 gram, który urodził się w 25. tygodniu ciąży z hiperglikemią. Żeby uratować dziewczynkę, zdecydowano się na innowatorskie działanie i podpięcie małej pompy insulinowej.
17: Pompa hybrydowa podłączona u tak małego dziecka. Najmniejsze podłączone ważyło 1,5 kg, więc myślę, że jest to nowum na skalę światową.
15: Podkreśla dr Bożena Flores. We fleszu o 13 sprawdzamy prognozę synoptyków na popołudnie. Przed nami gorące popołudnie z temperaturą w Białymstoku na poziomie 32 stopni. Z prognoz IMGW wynika, że upały mają się utrzymać do jutra. Rekordowe temperatury dają się we znaki nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Dlatego przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, przy Skłodowskiej, Wyszyńskiego, Kilińskiego i Poleskiej stanęły specjalne poidła dla zwierząt. Miasto pomaga też mieszkańcom. Dziś po ulicach jeździ 6 polewaczek, które zraszają jezdnię wodą. Woda pochodzi z basenu przy ulicy Zwycięstwa, który właśnie rozpoczął przerwę techniczną. A teraz już pogoda.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Na termometrach w Białymstoku 31 kresek, a temperaturowy max na dziś to 32 stopnie. No i ten max mamy osiągnąć koło godziny 16. Popołudnie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 40 km na godzinę, a powieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
19: Ciii, słyszycie? Anka, słyszysz?
20: Ja jeszcze nie wiem, co mam słyszeć, wiesz?
19: Lament Niemców! Sąsiedzie, witamy w domu. Auf Wiedersehen z Mundialu, a my mówimy wam dzień dobry w RMF Max.
20: Paragwaj wygrał, my też dzisiaj wygramy ten wtorek. Tym bardziej, że 15 tysięcy jest do wygrania w naszej nowej zabawie Casa de Palma. Hello!
19: Anka i Fiołas, zapraszamy na popołudnie w RMF Max.

0: jak kurtyna wodna, orzeźwiająco Ariana Grande w RMF Max. Ale to nie jedyna rzecz, którą mamy dla was grande, bo grając w naszej nowej zabawie Casa de Palma o 15 tysięcy złotych, teraz wasze zgłoszenie też jest grande.
1: 900 razy od teraz mnożymy każdy wysłany SMS na numer 7327 za 3,69 z batem. Tak, zgłaszacie się do naszej zabawy Casa de Palma. A my tą palmą potrzęsiemy i sprawimy, że spadnie kokos. Na przykład w środku z 15 tysiącami złotych.
0: O tak, są pieniądze w kokosach. Są maszynki do popcornu, głośniki JBL czy zapas wody kokosowej. Różne nagrody przygotowaliśmy, ale kokosa zrzucić musisz ty. Najpierw wysyłając hasło Max na 7327. Teraz każdego Maxa mnożymy 900 razy.
2: Reklama. Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na Letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca, codziennie od 13 do 17, czeka na was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kidsworld, Popeyes, Voyaz i Ziaja dla ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenie.

0: Doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
1: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
2: Honshi. Feel premium.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Na rower.
8: Na koncert.
9: Na spacer.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Ona też straciła głowę dla sportowca. Taylor Swift, w końcu mężem jej jest gracz futbolu amerykańskiego. Tymczasem Chicago szaleje,
1: no bo
0: Robert Lewandowski został zawodnikiem Chicago Fire. No i nie tylko banery powitalne, ale jedna z restauracji z tej okazji rozdaje darmowe kiełbaski, nazywając je Polish Dogs.
1: No to powinno się teraz nazywać how-how, w sensie jak bardzo się cieszymy.
0: No oby know-how Robert dobre piłkarskie wprowadził do drużyny z Chicago.
1: To by było najważniejsze.
0: Ale wydaje mi się, że to będzie nowy, popularny turystyczny kierunek dla Polaków.
1: Mm-hmm.
0: Kiedyś był Wojtek z Zanzibaru, teraz będzie Robert z Chicago. Najważniejsze, że Robert ma klub. Nareszcie. To męskie granie. Ja się

0: jasny kandydat do hitu tego lata. Moving to the Sun. No ktoś, kto wczoraj wziął udział w pierwszym finale naszej nowej zabawy. Casa de Palma z kokosa wyciągnął zapas wody kokosowej.
1: Mateusz,
0: i na te gorące dni jest przygotowany dzisiaj. To wy możecie strącić kokosa z naszej palmy i wyciągnąć coś dla siebie.
1: Do wyciągnięcia 15 tysięcy złotych. Albo mogą być to aparaty Instax, albo maszynki do robienia popcornu. No wszystko, co może spowodować, że te wakacje poczujecie o wiele mocniej. 900 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale jeszcze tylko momencik, żebyście potem mogli się wylegiwać, gdzie wam będzie wygodnie.
0: Na tę chwilę nic ważniejszego nie ma, bo runda bonusowa zmierza ku końcowi. 900 razy mnożymy każdego maksa, a 15 tysięcy jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy SMS-a o treści max wysłać na 7327. Teraz! RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
10: Zdrowit.
7: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Na termometrach w Białymstoku 31 kresek, a temperaturowy max na dziś to 32 stopnie. No i ten max mamy osiągnąć koło godziny 16. Popołudnie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 40 km na godzinę, a powieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
11: RMF Max.
12: RMF Max Podlasie.

0: RMF Max, odświeżony klasyk, a to jest świeża sytuacja, jeśli chodzi o wakacyjny klasyk. Sklep z owadem w logo został otwarty w Darłowie, słuchajcie, ale jest bardzo niezwykły, ponieważ jest w domu jednorodzinnym.
1: Ale ktoś tam mieszka?
0: No nie, tam akurat nikt nie mieszka, ale okay. Obok już tak, bo jest wpasowany między szeregowce. Także kiedyś mówili, nie, jak dobrze, że jest tak blisko.
1: To prawda, wiem, chociaż tak. Zważywszy na to, że zawsze tam można palety znaleźć pomiędzy regałami, boję się, że zamiast wózka sklepowego od razu wchodząc tutaj będziesz miała do dyspozycji wózek widłowy. RMF Max. RMF Max. Niebawem 14, a my sprawdzamy, co u Bledki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Everybody.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
4: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
11: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
12: Honshi. Feel premium.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.
17: To jest popołudnie z RMF Max. Podlasie jest 14. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na flash i pogodę. Czy robiąc zakupy zwracacie uwagę na to, skąd pochodzą produkty? Jeśli tak, a chcecie mieć pewność, że zostały wyprodukowane w Polsce z polskich surowców, szukajcie tych z logo Produkt Polski.
18: Faktycznie konsumenci polscy często o tym mówią, że doceniają polskie produkty. W deklaracjach 91% nawet konsumentów przyznaje, że jest to dla nich ważne. Natomiast mniej więcej 75% do 80% w zależności od różnych badań przyznaje, że podczas decyzji zakupowych zwraca uwagę na to, czy ten produkt jest polski.
17: Tłumaczył ekspert Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pora na skrót informacji z regionu. Nową pracownię emodynamiki wyposażoną w nowoczesny angiograf otwarto dziś w białostockiej Śniadecji. Dzięki niej pacjenci z zawałem serca i innymi chorobami układu krążenia będą mieć szybszy dostęp do specjalistycznej pomocy. Inwestycja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Ten festiwal ma pokazać bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. 9 lipca w Białymstoku startuje festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. W ciągu 4 dni zaplanowano ponad 30 wydarzeń.
16: Odbędą się w różnych miejscach, nawet w takich, których byśmy się mogli tego nie spodziewać. Na przykład koncert w Suchym Stawie Pałacu Branickich. Na pewno Państwo już znacie to miejsce z zajęć jogi. W czasie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar zaprosimy również na zajęcia jogi, też na zajęcia fitness do muzyki folkowej.
17: Mówiła kuratorka festiwalu Ewelina Buczyńska. A 8 sierpnia w Supraślu Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Będzie nie tylko smacznie, ale i muzycznie. Wystąpią m.in. Piękni i Młodzi oraz Norbi, a na finał Enej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Jest gorąco i będzie gorąco. Dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży maksymalnie 32 stopnie. Upały zostaną z nami do jutra, natomiast od czwartku na termometrach już przyjemna, niemęcząca temperatura w okolicach 26 kresek. Wtorkowe popołudnie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie do końca dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr jest niekorzystny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Z nami nabierzecie tempa.
22: W każdej chwili Max nadaje hit.
21: By siłą rozpędu dotrwać do końca dnia w pracy. Anka Fiołas, siema w RMF Max.
23: W tej godzinie rozdajemy pieniądze, a oprócz tego biegną z nami do przodu Gips, Kukon i Jonathan, czy Topik i Becky G. Dzień dobry po 14.

0: znają się na robocie. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. A co do pracy, najświeższe dane mówią, że w Polsce roboty szuka się teraz średnio 4,5 miesiąca. To miesiąc dłużej niż na początku roku.
1: To w ogóle jest długo, 4,5 miesiąca. Długo, no. Ale może na przykład taką chwilową przerwę to chcielibyście sobie zrobić. Na ten przestój też można przeznaczyć 15 tysięcy złotych, które zaraz będzie do wygrania w naszej zabawie. Casa de Palma.
0: Wystarczy strącić kokosa. Zaraz będziecie tego świadkami. Zostańcie z RMF Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znaleźliście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
4: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
3: No.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Cukinia tylko 3,99 za kilogram. Nektarynka jedynie 6,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 7,99. Oraz cebula złoty 99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.

0: tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: I po reklamie.
6: Na imprezę.
7: Na siebie.
6: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Podlasie 97.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Ten nasz paragi już chyba się powoli kończy. Na czereśnie truskawki jeszcze trwa, a sezon na kasę?
1: Sezon na kasę jest przez całe lato w RMF Max. Casa de Palma to teraz.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W zabawie Casa de Palma wystarczy wybrać jedną z 26 palm, na nich kokosy i nagrody w środku rzeczowe, ale także i kasa.
1: No, wśród nich instaksy, maszyna do popcornu, zapas wody kokosowej.
0: Dzwonimy.
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry, tu radio dzwoni, radio RMF Max. Anka Fiołas, witamy w zabawie Casa de Palma.
1: Kto po drugiej stronie, z kim mamy przyjemność?
3: Mirek,
0: dobrze, że cię słyszymy, ale musimy słyszeć cię lepiej, żebyś wyraźnie wybrał palmę, z której chcesz strącić kokosa.
3: No, może teraz lepiej.
1: No, elegancko. Mirek, ale u ciebie musi klima chodzić, że aż zasięg zakłóca, co?
3: No, wiatraki włączone. No.
1: A jak?
0: Mirek, mamy 26 palm. Na każdej znajdują się kokosy z nagrodami. To może być nawet 15 tysięcy złotych. I teraz najważniejsza decyzja dla ciebie. Którą palmę chcesz, żebyśmy wzięli w obroty, potrząsnęli i strącili z niej kokosa? Od 1 do 26.
3: No to 26.
1: 26? Ostatnia, tak? Tak daleko mam biec, żeby potrząsnąć?
3: Tak.
1: Dobra, Mirek, no to 3, 2, 1 w takim razie, nie liczcie mi tego czasu.
0: Oleci.
1: Mirek!
0: W kokosie jest 1000 złotych!
1: Gratulacje!
3: Ale fajnie, przyda się na napój.
1: Słuchaj, czekaj, na co ci się przyda, bo nie usłyszałam?
3: Na napoje chłodzące.
0: Na napoje chłodzące.
1: Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej zabawie Casa de Palma kokos z 1000 złotych w środku wygrał Mirek.
3: No, dziękuję bardzo.
0: Codziennie z naszych palm możecie strącać kokosy, ale najpierw łapcie szczegóły i zgłoście się do gry na rmfmax.pl. Tu wszystko czeka.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: I po reklamie.
13: Jak śmiganie na żaglach.
14: Jak wypad nad wodę.
15: Jak wakacje last minute.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Podlasie 97,5 FM. I'm a
19: fireball. Jest gorąco i będzie gorąco. Dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży maksymalnie 32 stopnie. Upały zostaną z nami do jutra, natomiast od czwartku na termometrach już przyjemna, niemęcząca temperatura w okolicach 26 kresek. Wtorkowe popołudnie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie do końca dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr jest niekorzystny.
20: RMF Max.
18: RMF Max Podlasie.

0: dbamy o to, żeby pracowało wam się łatwiej przy takich hitach. Cibul za nami w RMF Max. I tak sobie myślę, że ten mundial w tym roku to kreuje nowe trendy. Bo może to będzie już normą. Urugwaj, zespół, po którym oczekiwano zdecydowanie więcej, zawiódł. A piłkarzom anulowano bilety powrotne do domu. Urugwajska federacja postanowiła, że anuluje bilety, jak tak kiepsko grali, niech wracają na własną rękę.
1: To jest mocne, słuchajcie.
0: Piękne.
1: Nie ma takiego wracania super samolotem, jeżeli nie daliście rady.
0: Ja tylko chciałem zasugerować federacji niemieckiej, że jeszcze nie jest za późno.
1: Dlaczego to jest piłka nożna? Dlatego, że jak przegrasz, to wracasz z buta. Nowe rozumienie tej nazwy sportu.
0: Bardzo ładne, ale zobacz, jak fajnie się jednak mundial ogląda, jak naszych nie ma. Od razu jakoś tak więcej żartów
1: szypują. Lżej.
0: Fuka i Liwka teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
3: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Jest 15, słuchacie RMF Max Podlasie, pora na flash i pogodę. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach niemal w całej Polsce. Bardzo wysoka temperatura i brak deszczu sprawiły, że miejscami wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%.
2: Mamy po tych upałach dość słabą sytuację.
3: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
2: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nieużywanie ognia w lesie przede wszystkim. To jest pierwsza i podstawowa sprawa.
1: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała Magdalena Greinert. We fleszu o 15 czas na skrót informacji z Podlasia. Na początek gmina Grabówka, która od kilku dni zmaga się z awarią wodociągu. Wykryto w nim bakterie kałowe. Co mówi najnowszy komunikat sanepidu?
4: Obecnie woda jest przydatna do spożycia, ale tylko po uprzednim przygotowaniu. Nie można pić jej surowej, prosto z kranu, można natomiast napić się jej po wcześniejszym przygotowaniu. Jak czytamy w komunikacie, wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do swobodnego ostudzenia. Woda bez przygotowania może na razie służyć wyłącznie do prania odzieży, czy na przykład innych prac porządkowych.
1: To był Robert Bońkowski. W czwartek kolejna szansa, aby wybrać się na międzypokoleniową dyskotekę przy porcie rzecznym w Łomży. Lipcowy cykl otworzy zespół Pfizer. Start o 17. A dzień później możecie się wybrać do Hali Kultury na spotkanie autorskie z Witoldem Gadowskim. Poznacie kulisy powstania jego najnowszej powieści Tajemnica spowiedzi, trzymającego w napięciu thrillera z wątkami politycznymi i sensacyjnymi. Start o 18. Wstęp jest wolny. A na koniec szybkie przypomnienie dla rowerzystów. Dziś ostatni dzień rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Biorą w niej udział Białystok i Łomża. Na osoby, które wykręcą najwięcej kilometrów, czekają nagrody. Teraz pogoda, a o 15.30 mistrzowski flash sportowy. W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. No i na termometrach bardzo wysokie cyferki. Te w Białymstoku pokażą 29 kresek. No i przed nami kolejna tropikalna noc, czyli taka, w której temperatura nie spadnie poniżej 20. A co jutro? Jutro kolejny upalny dzień z temperaturą w okolicach 34 kresek. Ale na jutro meteorolodzy zapowiadają już burze i deszcz.
5: Stacja trzecia. Polacy powoli widzą fajrant. Witamy po 15 w RMF Max. Tu Anka, tu Fiołas, tu Wiktor Waligura. Na dzień dobry.
6: A za chwilkę będzie choćby jeszcze Dub Dogs i Fizo. Zostańcie z nami do 17 razem.

0: Sinclair Can't Wait w RMF Max. No to właśnie mają pasażerowie w pociągach, nie mogą się doczekać, aż wysiądą, ale na docelowej stacji, a nie na wcześniejszej. Influencerki pomstują na opóźnienia. Kupiłam jazdę w niemal 50 stopniach, czytamy u wielu, albo bilet do piekarnika. No owszem, ale wysiada taka świeżo upieczona influencerka, no to chyba super, nie?
1: Jak dla mnie to brzmi jak okazja marketingowa. Bo przecież to jest ich robota.
2: Ten krem nawet w 50 stopniach nie spłynął ze mnie. Współpraca!
0: No Fios, chyba musisz im zacząć podpowiadać.
3: Max. Reklama.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe

0: Pl. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białego Stoku. Zbigniewa Religii 4.
8: Honshi. Feel premium.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Szwedzka mafia w RMF Max. Szwedzcy piłkarze dziś na mundialu grać będą o kolejną rundę, tym razem z Francją. Czy przed nami kolejne niespodzianki?
1: To się okaże. Ja jestem bardziej za Szwedami, bo u nich można spędzić coolcation. W sensie tam jest chłodniej w wakacje.
0: Sprawdźmy zatem, co dziś.
1: Mistrzowski flash sportowy. Zaczynamy.
2: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Zaczynamy znowu od tenisa. Do Wimbledonu dołączyła Iga Świątek, Polka, która broni tytułu mistrzyni trawiastych kortów. Gra właśnie z Amerykanką Taylor Townsend. Na razie Świątek zdecydowanie lepsza. Swój mecz pierwszej rundy turnieju w Wimbledonie wygrał Kamil Majszak. Polak pokonał Alejandro Tabilo z Chile 6-3, 7-5, 7-5. W gronie finalistów 1/8 mistrzów świata już Kanada, Brazylia, która wygrała wczoraj z Japonią, a także Paragwaj i Maroko, które pokonało reprezentację Holandii. Dziś również nie zabraknie emocji. O 19:00 reprezentacja Norwegów zagra z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. O 23:00 świetni dotychczas Francuzi podejmą Szwedów. W nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.

0: Eben, Halo w RMF Max. No można przy nim na chwilę rozłożyć ręce, pomachać. To już zdecydowanie chłodniej robi się od razu człowiekowi, jakby lekko odlatywał z pracy.
1: To takie wietrzenie skrzydła robisz, rozumiem.
0: Nie chciałam dokładnie tak tego sugerować, ale owszem, to prawda. Tymczasem już za momencik wytłumaczymy wam, ponieważ są naukowe odpowiedzi na to, dlaczego podczas upałów wszystko nas irytuje.
1: Za moment szczegóły jeszcze przed czwartą, ale najpierw prognoza pogody, po niej wpada Avicii.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. No i na termometrach bardzo wysokie cyferki. Te w Białymstoku pokażą 29 kresek. No i przed nami kolejna tropikalna noc, czyli taka, w której temperatura nie spadnie poniżej 20. A co jutro? Jutro kolejny upalny dzień z temperaturą w okolicach 34 kresek. Ale na jutro meteorolodzy zapowiadają już burze i deszcz.
10: RMF Max Podlasie.

0: Radio Izalia w RMF Max. No i my właśnie wychodzimy do ludzi i już jesteśmy nerwowi. Tak jest, gdy są upały. To nie jest przypadek, że od razu jesteśmy poirytowani. Wystarczy jakaś mała rzecz, bowiem gotuje nam się mózg, moi drodzy. Ma za dużo roboty, bo chce utrzymać nasz organizm w odpowiedniej temperaturze.
1: Tak twierdzą naukowcy.
0: Nie wolno mu dokładać.
1: Ale ja się nie dziwię. Mhm. W takie temperatury to nie chce się niczym ruszyć, a tym bardziej mózgiem.
0: W każdym razie to nie jest nasza wina, chciałam wam powiedzieć. Nie jesteśmy tacy źli. Najlepiej stosować okłady, a do tego kurtynka wodna i powinno być zdecydowanie lepiej.
1: Okłady, wszystko się przydaje, ale to żadna nowość. Nowości to macie w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I mimo upałów, noga do tego kawałka sama pod biurkiem zaczyna chodzić.
0: I masujemy mózg. To Ina i Morenito.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
4: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii, 530 944 444.

0: Soja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
9: Jest 16:00 w RMF Max. Szybko o tym, co warto wiedzieć po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na początek krótko ważne informacje dla pasażerów pociągów kolei mazowieckich. Część składów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem, bo przed południem doszło do wykolejenia jednego z pociągów.
10: Pociąg kolei mazowieckich około godziny 12 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linię standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępując im pierwszeństwa.
9: Mówił Michał Krasoń, jak potwierdził. Stwierdzają kolejarze, opóźnienia mogą wynosić do 30 minut, a dotyczą w sumie kilkunastu połączeń.
11: To jest RMF Max.
9: Policja zatrzymała już mężczyznę, który prawdopodobnie wysłał paczkę, która eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie, w Warmińsko-Mazurskiem. Przyniosła ją tam w ubiegłym tygodniu kobieta, która tłumaczyła, że nie zamawiała żadnej przesyłki. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Kim jest podejrzany?
12: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. On częściowo przyznał się do zarzutów, potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
9: O tym wszystkim informował Krzysztof Zasada. Błyskawicznie przenosimy się do Londynu, bo grę o awans do drugiej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu rozpoczęła Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka gra z Amerykanką Taylor Townsend. Bardzo pewnie. Jak na razie jest zdecydowanie lepsza. Na koniec jeszcze o tym, że tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim będzie dwudniowy szczyt NATO w Ankarze, który rozpocznie się w przyszły wtorek, ale także stała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. W RMF Max czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: przed nami pogodny i gorący wieczór w Białymstoku. Na termometrach zobaczymy prawie 30 kresek. Na szczęście wiatr do końca dnia ma o sobie mocniej przypominać, więc pomoże nam przetrwać ten gorący wieczór. Noc tropikalna z temperaturą w okolicach 21 stopni, a jutro żar znów będzie lał się z nieba. IMGW prognozuje w stolicy Podlasia nawet 34 kreski. Ale na jutro IMGW prognozuje też burze i deszcz, a więc pogoda może być bardzo dynamiczna.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Wczoraj o tej porze to jeszcze był obiad z niedzieli, a dziś, no cóż, powodzenia na zakupach po czwartej.
18: Anka i Fioła, witajcie w RMF Max. To Shakira i Burna Boy na start. Daj, daj.

0: Taki taniec w parach w takich temperaturach to tylko w wersji dyskoteki podstawówkowej na wyprostowanym ramieniu.
1: Byle nie za blisko, to wtedy nikogo nie urazisz.
0: Męskie granie orkiestra w RMF Max za nami. A co my tu dzisiaj w sieci czytamy? Wydatki na służbę zdrowia w Polsce zwiększono w minionych latach trzykrotnie. Trzy razy więcej kasy na to idzie. Efekt? Kolejki do lekarzy się wydłużyły.
1: Ale to chyba jest dlatego, że się starzejemy, wiesz, jako społeczeństwo. Po prostu na starość człowiek chodzi do lekarza i jest nas takich coraz więcej.
0: No. Ja nie wiem, czy ta logika ma sens, ale skoro kolejki rosną, gdy większe są nakłady, to może trzy razy uciąć nakłady i kolejki będą krótsze.
1: Czysta dedukcja z naukowego punktu widzenia, może warto sprawdzić.

0: Lady Gaga o swoim przystojniaku, Alejandro w RMF Max. Tymczasem armia robi właśnie ogłoszenie i konkurencję smażalniom frytek nad morzem. Można pojechać, zrobić szkolenie w 27 dni do woja i zarobić 6 tysięcy złotych brutto.
1: Ekstra, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem sezonowej pracy, to zastanawiajcie się dalej, ale w międzyczasie wybierzcie 15 tysięcy złotych, które można zarobić w RMF Max w naszej nowej zabawie Casa de Palma. Wy się zgłaszacie, my strącamy kokosa z naszej palmy, a wy...

0: Wybieracie to, co jest w środku, nagrody rzeczowe albo kasa, nawet 15 tysięcy.
1: Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Potem poczekajcie, aż do was zadzwonimy i wtedy na pewno wyjdziecie z nagrodą.
0: Nagrody rzeczowe albo 15 tysięcy złotych. Hasło MAX wystarczy wysłać na 7327.
2: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Schab wieprzowy. Klasa, tradycja i smak. Bez niego obiad? No, czegoś tu brak. Na kotlety, do pieczenia, gwarancja smacznego jedzenia. Tylko teraz schab wieprzowy bez kości jedynie 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 14,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99.

0: kibicom! Biedronka!
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: I po reklamie.
4: Jak ognisko na działce.
5: Jak wieczór na rolkach.
6: Jak leżenie nad rzeką.
7: Tak brzmi lato. Na maksa.
8: Podlasie 97,5 FM.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: trafią w bęgery. Kukon, Gibbs i Jonathan w RMF Max z hitem Ty masz. Ma na pewno to wielki talent Kylian Mbappé. Dzisiaj na mundialu grają Francuzi, ale Kylian w 17 spotkaniach na mistrzostwach ma już 16 goli i wszyscy wierzą w to, że nawet jeśli Messi po tym mundialu będzie rekordzistą, to Kylian jeszcze go pobije, bo ma ledwie 27 lat.
1: No zaczął wcześnie. I słuchajcie, dlatego wam dzisiaj przypominamy, jeszcze dla tych, co mogą wcześniej zaczynać, jest ostatni dzień zgłaszania się do turnieju z Orlika na stadion. Zgłosić może absolutnie każdy, nauczyciel, rodzic, trener piłki nożnej, a co najważniejsze, 120 zawodników albo zawodniczek pojedzie na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu, a oprócz tego jest jeszcze mnóstwo innych nagród po drodze.
0: Wielkie kariery zaczynają się szybko, dlatego od najmłodszych lat warto dbać o kondycję fizyczną, a w tym na pewno pomaga turniej z Orlika na stadion. Macie jeszcze szansę się zgłosić, zatem zaglądajcie po szczegóły na rmfmax.pl.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: tego numeru cicho się nie słucha. Trips i Mikolas w RMF Max. Powolutku uciekamy, machamy do was na do widzenia i cóż, mówimy, słyszymy się w lipcu.
1: No tak, bo jakby ktoś sobie nie ogarnął urlopu, to i tak lipiec jutro, więc świetnie to brzmi. Do usłyszenia w lipcu po 13.
0: Psychikę można oszukać, że jedziesz na urlop. Wracamy w lipcu. Anka i Fiołas, pa!
1: Bawcie się świetnie tego popołudnia, najlepiej z kanałem nadawczym, który startuje już zaraz. Dzięki za dziś.
2: RMF Max. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
2: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
7: Honshi. Feel premium.
8: I po reklamie.
9: Na lody? Na plażę? Z ekipą.
10: Leżąc.
9: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
12: Przed nami pogodny i gorący wieczór w Białymstoku. Na termometrach zobaczymy prawie 30 kresek. Na szczęście wiatr do końca dnia ma o sobie mocniej przypominać, więc pomoże nam przetrwać ten gorący wieczór. Noc tropikalna z temperaturą w okolicach 21 stopni, a jutro żar znów będzie lał się z nieba. IMGW prognozuje w stolicy Podlasia nawet 34 kreski. Ale na jutro IMGW prognozuje też burze i deszcz, a więc pogoda może być bardzo dynamiczna.
13: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99.

0: wszystkim kibicom! Biedronka! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
5: O 17 w RMF Max szybko o tym, co ciekawe i ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na początek bardzo dobre informacje z Londynu. Iga Świątek pokonała amerykańską tenisistkę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Polka pierwszego seta wygrała bardzo pewnie, ale w drugiej partii zagrała bardzo słabo.
6: Popełniała mnóstwo błędów, 16 niewymuszonych błędów popełnionych, 4 podwójne błędy przy serwisie, no więc to już sporo punktów oddanych rywalce. Townsend nakręcała się tymi błędami Polki, grała precyzyjnie, grała dokładnie, no i sama nie popełniała błędów, które robiła znowu w pierwszym secie.
5: Mówił Wojciech Marczyk. Na szczęście trzeci set znowu należał do Polki. Teraz o niebezpiecznej pogodzie. IMGW znowu ostrzega przed burzami, które będą przechodzić przez 11 województw. Alertami drugiego stopnia objęte są lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W wielu z nich trzeba się liczyć z opadami gradu, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe pogodowe zagrożenia. A teraz ciekawe dla naszych słuchaczy badanie. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal 2 razy lepsze niż osób pełnoletnich, mówi Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury.
7: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny, podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
5: Od marca 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, ale przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Teraz uwaga, kierowcy w Trójmieście. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na obwodnicy Trójmiasta, na wysokości Szadułek, zderzyły się 4 samochody osobowe i 1 ciężarówka. Korek ma już ponad 5 kilometrów. Samochody stoją aż po Matarnię. Wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 i Kaszub mocno wydłużony.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Wieczorem nie liczcie na duży spadek temperatury. Ze świeżych prognoz synoptyków wynika, że termometry w Białymstoku pokażą w okolicach 29 kresek, a na niebie zachmurzenie małe, tylko momentami umiarkowane. Za to wiatr do końca dnia ma o sobie mocniej przypominać. Noc tropikalna z temperaturą w okolicach 21-22 kresek. A co jutro? Jutro kolejny upalny dzień z temperaturą na poziomie 34 stopni. Ale na jutro meteorolodzy zapowiadają też burze i deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Mam ogromną potrzebę, żeby się przywitać Servus Hello, bo słuchałam dzisiaj piosenki z serialu Matki, Żony i Kochanki. Także Servus Hello, tu kanał nadawczy.
12: Dzisiaj koleżanki, no to koleżanki z wami dzisiaj po 17, cześć.
11: Max. Justyna Borycka
12: i Natalia Kawałek z wami do 20.

0: September. Akurat dzisiaj mam wrażenie, że brzmi dosyć kusząco. Cry for you w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.
0: Ale wiecie, jak to jest. Teraz to tęsknimy, a potem znowu będzie, że a jesień, a już się ciemno robi, a bez sensu, a nie zdążę do parku rozrywki pojechać. No.
2: To... Także dajcie sobie spokój z tym narzekaniem. Okej. A my tymczasem mamy ochotę was skusić, żebyście wzięli udział w naszej zabawie, bo nagrody mamy całkiem zacne.
0: Takie chodliwe, powiedziałabym.
2: Oj, bardzo. Wiemy, że jak to powiemy, to nasz messenger maxowy się po prostu zapcha od razu, bo tak jest za każdym razem, ale trochę się tego nie możemy doczekać, także od razu mówimy, do zgarnięcia 4 zaproszenia do największego parku rozrywki w Polsce.
0: Tak jest, więc teraz uwaga, stop i napisz nam na Messengerze RMF Max. O czym myślisz?
2: Może być też głosówka.
0: Może być głosówka. Mhm. Zadzwonimy i o tym pogadamy, ale to jest ten moment, żeby się zgłosić. Jeśli chcesz pojechać dzisiaj, w tym roku, w te wakacje do parku rozrywki w Zatorze, to daj znać. Messenger RMF Max. O czym teraz myślisz?
2: Tylko wiecie, kreatywnie.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Woligura, 4 pory roku w RMF Max. To jest kanał nadawczy i słuchajcie, to jest piękny czas dla wszystkich absolwentów uczelni wyższych, bo uwaga, od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy. Absolwenci mogą je dodać do swojej aplikacji M-Obywatel i będą miały te dokumenty taką samą moc prawną jak papierowe odpowiedniki.
1: Naprawdę? Tak? Niezbędny dokument to jest, słuchajcie.
0: Oczywiście. No
1: to od teraz o twój dyplom ze studiów nadal nikt nie będzie pytał, ale przynajmniej możesz go wszystkim pokazać w telefonie. Ha ha.

0: Ale Farben, René Miller, dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi olimpijski flesz sportowy.
1: Mistrzowski flesz sportowy.
0: A nawet mistrzowski,
1: który ma dla nas Krzysiek Fajnicki. Nie tylko na mundialu się dużo dzieje, ale pewnie nam opowiesz, prawda?
2: Jasne, wszystko po kolei. Zaczynamy od tenisa, bo mamy bardzo dobre wiadomości. Iga Świątek wygrała mecz z Amerykanką Taylor Townsend i awansowała do drugiej rundy turnieju w Wimbledonie. To jednak nie było łatwe starcie, ocenia Bogdan Trimorgan, który mecz oglądał w Londynie.
3: Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste.
2: Wcześniej do drugiej rundy Wimbledonu awansował Kamil Majchrzak. Polak pokonał Alejandro Tabilo z Chile. Na piłkarskim mundialu mamy już 4 finalistów 1/8 Mistrzostw Świata. Zameldowały się tam Kanada, Brazylia, Paragwaj i Maroko. Dziś kolejne mecze, a o nich powiemy za godzinę.
0: Krzysiek, ja mam wrażenie, że to była poezja, a nie sport. Ty pomyliłeś dyscypliny chyba.
2: Ale to nie ja, to Bogdan.
0: Ale ty też pięknie, naprawdę.
2: Dziękuję. Chcesz

0: sama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Cukinia tylko 3,99 za kilogram. Nektarynka jedynie 6,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 7,99. Oraz cebula złoty 99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii 530 944 444.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
10: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516
11: www.maxbau.eu. I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Wieczorem nie liczcie na duży spadek temperatury. Ze świeżych prognoz synoptyków wynika, że termometry w Białymstoku pokażą w okolicach 29 kresek, a na niebie zachmurzenie małe, tylko momentami umiarkowane. Za to wiatr do końca dnia ma o sobie mocniej przypominać. Noc tropikalna z temperaturą w okolicach 21-22 kresek. A co jutro? Jutro kolejny upalny dzień z temperaturą na poziomie 34 stopni. Ale na jutro meteorolodzy zapowiadają też burze i deszcz.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Naprawdę uwielbiam nazwę tej zabawy. Wakacyjne myśli. Codziennie pytamy was w RMF Max, o czym akurat w tym momencie, w którym pytamy, myślicie? No i za te ciekawe myśli rozdajemy bilety do Energylandii, na które teraz szansę ma Agata. Cześć Agata.
2: Cześć, witam.
3: Agata, to opowiadaj, o czym teraz myślisz? Na czym cię złapałyśmy?
2: Właśnie myślałam o tym, dlaczego tak jest, że gdy mówię komuś cześć, to głowę podnoszę do góry, a gdy witam się już bardziej oficjalnie, dzień dobry, to daję ją w dół.
1: To jest mega ciekawa rozkmina, bo my też tak właśnie sobie zaczęłyśmy machać głową i tak, tak. Że to jest takie cześć i wtedy faktycznie tak ją dajesz do góry, a dzień dobry
3: to takie jakbyś się lekko kłaniał, nie? Takie,
1: dzień dobry?
3: Jest coś takiego.
1: Może chodzi właśnie o to kłanianie,
3: może.
1: Że jednak wiesz, dzień dobry mówisz do ludzi, do których odczuwasz jakiś tam szacunek, nie? A cześć to jest taki, wiesz, po prostu ziomeczek.
2: Spróbujcie na odwrót, jak ciężko jest.
3: Nie, to jest nie do zrobienia, Agata, co ty?
1: Cześć.
3: Nie,
1: to od razu się mówi smutniej, nie? Jakby... To tak nie działa w ogóle.
3: Agata, a ty masz jakąś teorię, jeżeli chodzi o to kiwanie głową, góra-dół?
2: To jest raczej chyba wyrażanie właśnie szacunku, ale tak trochę za nudno, można by było coś pewnie ciekawszego.
1: No, słuchaj, pozostawiamy w takim razie tę rozkminę, także słuchaczom RMF Max, a do ciebie wysyłamy 4 wejściówki do Energylandii. Tam kiwanie głową masz gwarantowane.
3: Właśnie ja się zastanawiam, w którą stronę się kiwa na Hyperionie na przykład?
1: W taką, żeby nie leciało na innych.
2: Dobra, rozkminę.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: To wszystko Agata będzie jeszcze testowała, a wy też będziecie mieli na to szansę, bo bilety jeszcze się znajdą.
1: Tak jest, w RMF Max rozdajemy ich mnóstwo super wiadomości dzisiaj. Próbujcie też jutro. Gdybym

0: To była Britney Spears w swojej erze brunetki. Nie wiem, czy ty pamiętasz.
1: Oczywiście.
0: Give me more w RMF Max. Cudownie to brzmi przed 18 w te upały. Ach, Britney.
1: Britney, come back. My zaraz do was, słuchajcie, wrócimy z najnowszą prognozą pogody. Właśnie, upały, nie upały, co nas czeka za chwilę. To sprawdzimy. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
5: Honshi. Feel premium.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99.

0: kibicom. Biedronka!
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Na Podlasiu dzisiejsze popołudnie będzie nadal słoneczne i bardzo ciepłe. Temperatura wyniesie od 27 do 29 stopni, a wiatr będzie wiał z północy z prędkością około 11 km na godzinę, czyli nie będzie dokuczliwy. Nie mamy co się spodziewać deszczu. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 0%, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami. W części kraju obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy, a nasz region jest na tych mapach uwzględniony. I na Podlasiu prognozuje się upały do końca dnia. Z kolei w nocy termometry u nas pokażą od 18 do 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: 18.01, za nami prognoza pogody, a myślę, że w tej pogodzie powinno się znaleźć coś jeszcze. Sezon na jagodzianki, który
10: tak
9: uważamy
10: jest
9: za otwarty. Prawie w zasadzie.
10: Ja przyznam, dzisiaj byłam w cukierni i trochę mnie zwaliła z nóg cena jagodzianki. Ja wam później powiem, jaka to była cena, bo na to się trzeba przygotować. Mam nadzieję, że siedzicie. Do tego tematu wrócimy. Tymczasem Teddy Swims w RMF Max, a tu Borycka i kawałek.

0: I to są właśnie wakacje. Single Ladies w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jesteśmy my i mamy bardzo poważne rozkminy do zaoferowania, gdyż otóż obie się dzisiaj otarłyśmy o otwarcie sezonu jagodziankowego. Tak.
0: Bardzo boleśnie ja się otarłam o cenę jagodzianki. Wyobraźcie sobie, 27 zł.
2: To jest dużo.
0: Za bułkę z jagodami.
2: I to nawet nie w Warszawie, słuchajcie.
0: To nawet nie w Warszawie. Jest to niesamowite dla mnie i no nie pokusiłam się dzisiaj o tę bułkę, bo pomyślałam, może jeszcze stanieją, chociaż wątpię, ale ciekawa jestem, czy tak jest wszędzie, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę, po ile u was jagodzianki i czy warto? Czy no już
2: właśnie
0: jedliście?
2: No właśnie, bo może być tak, że jedliście, wydaliście te ciężko zarobione pieniądze i pozostał niesmak. Albo jakaś wielka plama na przykład na waszych ciuchach, która się teraz nie chce doprać.
0: Albo na zębach, ale to akurat można wybaczyć. Jak dobre, to wiesz.
2: Ale chodzić z taką plamą? Dajże spokój. Dajże spokój. Nie. Dobra, dajcie znać, jak to u was jest z tymi jagodziankami. Były jedzone, nie były jedzone, warto, nie warto, za ile, gdzie, co. Wszelkie polecajki przyjmujemy. Głosóweczki na Messengerze RMF Max przyjmujemy.

0: I takie afrohausy to my szanujemy. You girl moving to the sun. I my też się przemieszczamy w kierunku naszego sezonowego słoneczka, czyli jagodzianek, które są szalenie drogie. Obie się o to dzisiaj otarłyśmy i żadna z nas się nie skusiła. Ty, bo stwierdziłaś, że to jest za dużo. Ja, bo ja w
1: granica została
0: się przekroczona. Po prostu skończyły, no.
1: 27 zł u mnie było za jagodziankę i uznałam, że to nie, to po prostu tak być nie będzie. Ale okazuje się, że może być inaczej.
2: Ja dzisiaj jagodzianeczka, 14 zł w lokalnej piekarni gruzińskiej dodam. Pójdzie, 14 zł to dobra cena, polecam. No to,
1: tak, ja się zgodzę, 14 zł to jest dobra cena, ale lepiej najlepsza by było, cena to tak. Jest za darmo. Posłuchajcie tego, dostałyśmy zaproszenie.
3: Dziewczyny, jak coś to zapraszam do mnie, do Poznania. W sobotę będę robił jagodzianki, staniecie za free.
0: Słuchajcie, nie strasz, nie strasz, bo my tam pojedziemy, szczególnie jak jest za free. To...
1: Messenger RMF Max, dajcie znać, po ile u was jagodzianki i czy warto. Najlepiej głosówką.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Było na antenie RMF Max Edów, Shiranów, wielu. I to Azizamów prawda. Też, ale ten Azizam dedykujemy Idze Świątek! Krzyżyk Pański, mistrzowski flesz sportowy.
1: Ale zaczniemy od piłkarskiego mundialu. Za pół godziny rozpocznie się pierwsze z dzisiejszych spotkań 1:16. O 19:00 Norwegia, która nazywana bywa czarnym koniem turnieju, rozpocznie starcie z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wieczorem Francja, która z kolei jest od początku faworytem do tytułu, zagra ze Szwecją. Pierwszy gwizdek o 23:00 w nocy. O 3:00 mecz współgospodarza Meksyku z Ekwadorem. No to teraz tenis. Nie był to sezon, w którym wszystko układało się po mojej myśli, dlatego po prostu cieszę się, że tu jestem. Mówiła po pierwszym wygranym meczu na Wimbledonie Iga Świątek. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend i awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Kibice zadowoleni.
2: Bardzo nerwowe, ale myślę, że już jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że takie spotkania zdarzałem się Idze. No i zakończyło się to wszystko szczęśliwie, no i oby jak najdalej, jak najdłużej, prosto do finału.
3: No cieszymy się oczywiście, że przeszła do kolejnej rundy. Myślę, że no emocje były duże. Widać było ten pierwszy set, oczywiście no to było z górki, potem było pod górę.
1: Z kibicami w Londynie rozmawiał Bogdan Frymorgan.
4: Czyli co, po prostu Iga dba o to, żeby nie trzeba było pić dodatkowej kawy po południu.
1: O, tak.
0: Z Krzysiem się słyszymy za godzinę, a to już Dawid Podsiadło w RMF Max.

0: I to się nazywa piękny, wakacyjny bicik. Takiego nam właśnie trzeba. Bausa i Magnetic. O, więcej takich bitów jeszcze będzie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.
2: Ja tak naprawdę trzymam kciuki za to i szczerze liczę, że jednak tych jagód też będzie trochę więcej i trochę stanieją te bułki, bo przypominam, 27 zł dzisiaj taką cenę widziałam za jagodziankę. Nie skusiłam się, może powinnam żałować, zobaczymy, ale wiemy, że może być też trochę taniej i mamy na to, słuchajcie, kolejny przykład.
3: Hejo, u mnie jagodzianki w piekarach śląskich za 10 zł w lokalnej piekarni.
2: Proszę bardzo.
3: Zęby miałam fioletowe, więc myślę, że z prawdziwych jagód, a nie żadnych borówek. Przepyszne były.
0: To były prawdziwe jagody, a nie żadne podrabiańce. Tak. Z drugiej strony jeszcze...
1: Max reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zapraszamy do Geely Biakomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.

i 5 FM. Na Podlasiu dzisiejsze popołudnie będzie nadal słoneczne i bardzo ciepłe. Temperatura wyniesie od 27 do 29 stopni, a wiatr będzie wiał z północy z prędkością około 11 km na godzinę, czyli nie będzie dokuczliwy. Nie mamy co się spodziewać deszczu. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 0%, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami. W części kraju obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy, a nasz region jest na tych mapach uwzględniony. I na Podlasiu prognozuje się upały do końca dnia. Z kolei w nocy termometry u nas pokażą od 18 do 20 stopni.

0: Maroon 5 Moves Like Jagger w RMF Max. No ruszamy, kochani, bo są wakacje i wspaniałe wiadomości dla tych, którzy jeszcze prawa jazdy nie zdali, bo są zmiany. Likwidacja egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B i B1. Już nie będzie robienia łuku, nie będzie walenia w słupki i teraz to dopiero będą gadać, że goście po prostu znajdują prawo jazdy w chipsach.
1: No, ewentualnie z perspektywy osoby, która zdawała prawo jazdy na placu manewrowym, mogę powiedzieć jedno, za moich czasów to kierowcy naprawdę coś umieli.
0: Ale tato umie. Ariana Grande z nowością. Hate That I Made You Love Me w RMF Max.
1: To jest bardzo ładny numer. Lubimy go my. Podobno lubi go też Zara Larsson.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Dawka.
1: Na randkę. Nad wodę.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
3: W Białymstoku dzisiejszy wieczór zapowiada się wyjątkowo ciepło. Wysokie temperatury utrzymają się aż do późnych godzin nocnych, nawet po 22. Synoptycy zapowiadają pogodę bez opadów i tylko z niewielkim zachmurzeniem. Jednak w regionie nadal obowiązuje ostrzeżenie meteo przed upałami. Jutro w Białymstoku spodziewana jest nieco niższa temperatura, maksymalnie około 24-25, ale ta odczuwalna może wynosić do 27-28. Dzień będzie głównie pochmurny, a w drugiej części dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, a także niewykluczone są burze.
4: No i słuchajcie, fajnie nam płynie ten wieczór, już 19.01, to jest Another Talk to You, a my mamy dla was jeszcze zabawę.
5: Będzie zabawa, wakacjówka dzisiaj po raz pierwszy, więc bądźcie z nami, tutaj Borycka i kawałek kanał nadawczy jeszcze do godziny 20 w RMF Max, w takim dziewczyńskim składzie, ale kto wie, może do jakiegoś chłopaka zadzwonimy.
4: Chłopaki, nie wiadomo. Bądźcie przy radiu, ale dziewczyny wy też.
5: Tak, jakby zobaczymy, po prostu
4: Czas pokaże.
5: Wakacjówka pokaże.

0: Agnieszka i Kawałek.
1: I warto chyba dodać, że to jest wakacyjny kanał nadawczy, więc będziemy mieli dla was wakacyjną zabawę, a w zasadzie mamy ją już teraz, bo zazwyczaj lubimy sobie na przykład sprawdzić, w jakiej pracy pracujecie, lubimy zgadywać takie rzeczy, a teraz spróbujemy od wakacyjnej strony podjąć ten temat.
2: No bo uznałyśmy po prostu, że zawodówka to nie teraz, to no jakby nie. Do zawodówki kiedyś wrócimy, ale nie będziemy was pytać o pracę, zapytamy was o urlopy i o wakacje, więc teraz napiszcie na Messengerze RMF Max.
1: Dlaczego nie możecie doczekać się swojego urlopu? Ale nic nam nie zdradzajcie. Chodzi o to, że my będziemy zgadywać, gdzie wy na ten urlop chcecie się wybrać.
2: Tak jest, bo to jest zabawa wakacjówka. Będziemy miały 90 sekund, żeby zgadnąć, gdzie jedziecie na wakacje. Jak nam się uda, to fajnie, jak nie, to
1: no
2: też
1: to
2: fajnie.
1: Trudno, no.
2: Będzie zabawa. Piszcie Messenger RMF Max, dlaczego nie możecie się doczekać swojego urlopu, ale nie dajcie tam za dużo wskazówek, gdzie dokładnie jedziecie.
1: Po prostu nas zaintrygujcie jakoś, a my spróbujemy odczytać z tych zagadek jakąś prawdę. A z rzeczy totalnie prawdziwych, których zgadywać nie trzeba, to jest Gibbs, Kukon i Jonatan. I ty masz. Także można dać głośniej.

0: Bibi Rexa i Faithless robią nam już tutaj festiwal w RMF Max. Kto wie, może nawet na jakiś festiwal się Daniel wybierze w te wakacje. Cześć, Daniel.
1: Hej, hej.
0: Hejka, słuchaj, my mamy za zadanie zgadnąć, gdzie ty się na wakacje wybierasz, bo napisałeś nam, że nie możesz się doczekać swojego urlopu ze względu na gwarancję słońca i że basen i bez gotowania. To brzmi naprawdę dobrze.
1: Zdecydowanie.
0: No i słuchaj, teraz sytuacja jest taka, że my musimy zgadnąć, gdzie ty dokładnie jedziesz. To może być dużo miejsc, ale będziemy miały na to 90 sekund. Czy jesteś gotowy na tę zabawę?
1: Tak, ruszajmy.
2: Dobra, to zabawa będzie wyglądała tak, że będziemy zadawać pytania. Ty odpowiadaj tak, nie i nie podpowiadaj nam za dużo. I mam do ciebie pierwsze pytanie. Czy lecisz samolotem?
1: Tak.
2: Okej. Okay,
0: czyli trochę dalej, no dobra.
2: Czy bagaż masz duży?
1: Średni.
0: A ile będzie trwał lot mniej więcej?
1: 3 godziny.
2: Okej, okay, czy godziny. Tam, gdzie lecisz, dobrze mówią po angielsku?
1: Nie wiem, przekonam się, pierwszy raz.
2: Okej.
0: Okay.
2: Czy jedzą dużo ryb?
1: Chyba nie.
0: Messenger RMF Max, tutaj też słuchacze prosimy o pomoc. Jak macie jakieś pytania, które możemy zadać Danielowi, to dajcie znać. Tymczasem, czy nigdy tam nie byłeś już, a czy dużo Polaków tam jeździ?
1: O, tak.
0: Okej, 3 godziny lot. Czy to jest na przykład, czy to są Wyspy Kanaryjskie?
1: Nie.
0: Nie, to trochę dalej.
2: Mhm. Czy masz dużo friendów tam?
1: Nie.
2: Okej.
0: Tutaj mamy propozycję z Messengera, że może to Turcja.
1: Dobry strzał, idealnie.
2: Naprawdę?
0: Pięknie!
2: No to zgadłyśmy! Dziękujemy za pomoc, słuchacze!
0: Za chwilę się tutaj odezwiemy też. No a dla ciebie, słuchaj Daniel, dobra wiadomość. Powiedz, co robisz w tym tygodniu?
1: Lecę na wakacje w czwartek.
0: W czwartek lecisz na wakacje?
1: Tak.
0: No to dobrze, no to baw się wspaniale w takim razie. Trzymamy kciuki, słuchaj, za ten urlop, niech będzie piękny, odpoczywaj, będzie wspaniale.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i co, słyszymy się, mam nadzieję, kolejnym razem w RMF Max. Zresztą możesz sobie też radio zabrać ze sobą, będzie fajnie. Trzymaj się, cześć.
1: Na pewno, dzięki, do usłyszenia.

0: saying? And I'm guided by God. And I follow my heart, no matter what. You know, even...
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak dwa.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Fukaj, Liwka w projekcie Enklawa, a teraz projekt sportowy na naszej antenie, czyli mistrzowski Flash. Krzysiu, jak
1: obecny.
0: Tam?
1: No jest ciekawie, jest dobrze.
0: Za no to sprawdzamy.
1: Zaczynam od mundialowego pytania. Kto zagrał ćwierćfinał z Brazylią? Odpowiedź powinniśmy poznać jeszcze przed 21. Rywala Canarinhos w 1/8 wyłoni trwające już prawie 30 minut spotkanie Norwegii z wybrzeżem Kości Słoniowej. Już w drugiej minucie szansę na gola miał Erling Haaland, ale nie wykorzystał okazji. To właśnie na niego norwescy kibice i norweski sztab liczą najbardziej.
2: To nasz wielki lider. Pokazuje to na boisku. Świetne warunki fizyczne odziedziczył po rodzicach. Chyba najbardziej po mamie. Ma też to coś, czego nie da się wytrenować. Ciąg na bramkę.
1: Mówił trener Sal Solbakken. Na razie 0-0. To ładne widowisko z dużym tempem. Piłkarzom nie przeszkadza upał, bo grają na klimatyzowanym stadionie. O 23:00 Francja zagra ze Szwecją i ten mecz jest gwarancją na to, że w 1/8 pojawi się zespół z Europy. Nad ranem Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i ten mecz o godzinie 3:00.
0: Ciąg na bramkę. Wkładam to do swojego słownika. To jest bardzo ładne.
1: Ładne, prawda?
0: No. Mamy ciąg na bramkę, a to Shakira i Burna Boy tak w mundialowym klimacie.

0: Zokeria w RMF Max. Tak się gra na 20 minut do godziny 20. I proszę, już wakacje można rozpocząć oficjalnie. Wstęgę przecinamy, bo są pierwsze silnice! Pierwsze kąpielisko nad Bałtykiem już zamknięte. W Gdyni, w Śródmieściu. Tam już do Bałtyku wchodzić nie można.
1: To gdybyście się zastanawiali, gdzie wakacje przyszły pierwsze, to właśnie tam, ale spokojnie, te silnice się rozrosną na całą Polskę, na wszystkie akweny, absolutnie, ale spokojnie.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, będziemy was o wszystkim jeszcze informować, a tymczasem sprawdzimy jeszcze tę najnowszą prognozę pogody, no właśnie, czego się strzec pogodowo, to już za chwilę.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
4: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
3: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
4: A nagroda atrakcyjna.
3: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: promocje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
4: W Białymstoku dzisiejszy wieczór zapowiada się wyjątkowo ciepło. Wysokie temperatury utrzymają się aż do późnych godzin nocnych, nawet po 22. Synoptycy zapowiadają pogodę bez opadów i tylko z niewielkim zachmurzeniem. Jednak w regionie nadal obowiązuje ostrzeżenie meteo przed upałami. Jutro w Białymstoku spodziewana jest nieco niższa temperatura, maksymalnie około 24-25, ale ta odczuwalna może wynosić do 27-28. Dzień będzie głównie pochmurny, a w drugiej części dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, a także niewykluczone są burze.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dobrze to grzeje, chociaż grzać już dzisiaj raczej nie trzeba.
1: Moonlight
0: i Alabama ten w RMF Max tuż przed godziną 20, ale tutaj atrakcje się nie kończą.
1: Nie, za chwilę poznamy najlepszą dychę numerów, na które wy głosowaliście. Zostańcie, Piotrek Świderski przygotował dla was też kilka naprawdę fantastycznych numerów, trochę ciekawostek, będzie bardzo muzycznie, także po 20 koniecznie zostańcie z RMF Max.
0: A kanał nadawczy oczywiście wraca jutro po 17. W większym składzie będziemy też na festiwalu Beats for Love, więc koniecznie bądźcie z nami, bo tutaj będzie grubo jak zwykle. Justyna Borycka.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dzisiaj i jutro też się słyszymy, a teraz jeszcze dla was Tour de Club.
2: Pewne jest to, że w te wakacje nuda nam nie grozi. Zbyt wiele się dzieje i jest gdzie iść. A najciekawsze miejscówki sprawdzam i podrzucam wam opcje w Tour de Club RMF Max. Hej, witajcie we wtorek wieczorem i posłuchajcie, jakie mam dla was wydarzenia, w których warto wziąć udział. A to już ostatnia okazja w tym roku, żeby zagrać albo po prostu pooglądać zmagania najlepszych w ramach cyklu Lato na Piachu. Plaża na Dojlidach stanie się areną beach volleyowych emocji w sobotę od godziny 10:00 i na boisku pojawią się drużyny walczące w kategorii Open. Głośny doping będzie potrzebny. A plac przed Teatrem Dramatycznym w sobotę zamienia się w prawdziwe centrum praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. I od 11 do 15 możecie wziąć udział w festynie edukacyjnym Bezpieczny Białystok. W programie m.in. efektowne pokazy udzielania pierwszej pomocy, tresury, psa służbowego i prezentacje sprzętu oraz pojazdów służb mundurowych. Nie zabraknie konkursów z nagrodami, quizów, rozmów ze specjalistami od bezpieczeństwa, a także atrakcji dla najmłodszych. A dla fanów imprezowych klimatów coś specjalnego. W sobotni wieczór show klub szykuje Beauty and the Beats Night. Noc pełną blasku, stylu i najlepszej klubowej muzyki. Do 23 do klubu można wejść zupełnie za free.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Warszawie 97,5 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na klimatyzowanym stadionie Warlington w Dallas, Norwegia, 1-0 wygrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Gola w 39 minucie strzelił Antonio Nusa, po 45 minutach bliżej więc awansu do 1/8 mistrzostw świata Wikingowie. Za chwilę rozpocznie się druga połowa. Iga Świątek wygrała z amerykańską tenisistką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Pierwszego seta Polka łatwo wygrała, później coś się zepsuło.
2: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set, a później Taylor, mam wrażenie, że trochę przyspieszyła. Przestała psuć te voleje niektóre kończące. Wygrała więcej takich piłek zdecydowanie, więc na pewno ciężko było później się przeciwstawić, ale mam wrażenie, że wróciłam właśnie do tej gry z pierwszego seta i byłam bardzo solidna w trzecim.
1: Mówiła Świątek. W drugiej rundzie zagra też Kamil Majszak. Polak wygrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo.
3: I to same najlepsze, bo właśnie odpalamy wtorkowe wydanie listy Hot Bands Extra. Piotrek Świderski, witajcie po 20 w RMF Max. Wiktor Waligura otwiera naszą maksymalną dziesiątkę. Jego cztery pory roku już teraz.

0: Jestem pewien, że część z was pomyśla sobie teraz: gdzieś to już słyszałem, słyszałam. No i dobrze kombinujecie, bardzo dobrze, bo ta ekipa Switch Disco inspirowała się legendarnym już remiksem ATB It's a Fine Day z końcówki lat 90. Switch Disco Voices przed momentem w RMF Max. Ten numer jeszcze tak testowo, ale być może już od jutra w propozycjach do najlepszej dychy. rmfmax.pl, zakładka Hobbend, tam głosujecie i tam sprawdzacie wszystkie nowości do naszej listy. A propos, to na 9. w gronie najlepszych dzisiaj debiutuje Inna ze swoim Morenito.
1: Sponsorem Hobbends jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

numer od całkiem niedawna na naszej playce i już tak wysoko, Bledka z singlem Tańcz. To wtorkowa ósemeczka na liście Hobbens Extra w RMF Max. A jeśli chcielibyście usłyszeć ten numer na żywo w wersji koncertowej, to Bledka 15 sierpnia pojawi się na scenie Strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach. A tymczasem na naszej radiowej scenie pojawi się Tobi Romeo z kawałkiem Fly High. Sprawdźcie koniecznie tego bangera. Mi naprawdę szczerze siadł po pierwszym odsłuchaniu, więc jeśli wam również siądzie, to głosujcie na rmfmax.pl.

0: Tak właśnie brzmią wakacje, tak brzmi lato na maksa. Jeszcze nie na podium, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Milky, Just the Way You Are i turboletni remix od Davida Getty na antenie RMF Max. Dziś na 7, a już za moment miejsce numer 6 w ostatniej czerwcowej liście Hot Bands Extra. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto na niej się znajduje, to koniecznie bądźcie blisko maksa. RMF Max. Odpowiem tylko, że to taki sympatyczny misiaczek.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

jeszcze czekają na swój pierwszy raz na liście Hot Bands, ale myślę, że w to lato Vizon i Eitenkot mogą narobić sporo zamieszania. Ich singiel nie pierwszy raz czeka na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. A teraz pora otworzyć pierwszą piątkę. Tutaj dzisiaj nasz dobry muzyczny znajomy z Finlandii, DJ, producent i wokalista Eben w numerze Hollow.

J.Lo w tym roku postanowiła trochę poromansować z DJ-ami. Poromansować muzycznie rzecz jasna, bo w marcu wydała numer z Davidem Guettą, a w tym tygodniu z Alokiem. Ich bardzo świeże Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej energetycznej przed momentem w RMF Max. A jeszcze więcej energicznych bitów będzie mieć dla was chwilę po 21, bo wtedy właśnie do studia wpadnie Raf Mix i trochę wam tu pomiksujemy do północy w Max Party. No ale wcześniej trzeba przecież poznać pierwszą trójkę wtorkowego Hobbens Extra. Solidny awans z miejsca 17 na podium. Dzięki waszym głosom wskoczyły dzisiaj modelki. Lubię cię jak lato, teraz w RMF Max.

Najpierw z tego bitu zrobił taneczny viral na TikToku, a później się dograł Michiko, Jason Derulo, DJ Goya i Melody w RMF Max. Wcześniej jeszcze mieliśmy miejsce drugie, na którym dzisiaj duet Bibi Rexa i David Guetta ze świetnym Sad Girls, a teraz również duet, który w ostatni dzień czerwca jest najlepszy na liście Hot Bands. Pracowali, słuchajcie, nad tym numerem już 12 lat temu i bardzo niewiele brakło, by ten hit w ogóle nie ujrzał światła dziennego. No ale na szczęście dla nas i dla nich również się udało. Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran dzisiaj rządzą w RMF Max. One. Numer jeden.

0: w 100% zasłużone. Oczywiście dzięki waszemu wsparciu. Miejsce pierwsze na ostatnim w tym miesiącu liście Hop Benz Extra. Martin Garrix z Ed Sheeran, Repeat It. To dzisiejsza jedyneczka. A teraz sprawdzimy sobie najciekawsze opcje na wyrwanie się z chaty w tym tygodniu. No a później ruszymy ze zmiksowanym Max Party. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, bo naprawdę dużo dobrej muzy mam dla was jeszcze tego wieczoru w RMF Max.
1: Wakacje 2026 ruszyły pełną parą, a region oferuje mnóstwo opcji na spędzenie czasu tak, by o nudzie nie było mowy. Sprawdzam, gdzie już w najbliższych dniach można się dobrze bawić, wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach, no i posłuchać gwiazd na żywo. I o tym wszystkim powiem wam w Tour de Club RMF Max. A Jedwabne świętuje 290-lecie i to czas na Dni Jedwabnego. Prawdziwa gratka dla fanów muzyki i dobrej zabawy przez cały weekend. Dwie imprezowe doby, koncerty na żywo i zabawa pod gołym niebem. Sobota rozpocznie się od parady motocyklistów, a oficjalne otwarcie z udziałem burmistrza zaplanowano na 18. Zaraz potem na scenie pojawi się Light and Dark, Nexus, a gwiazdą sobotniej nocy będzie Chadoman. Po koncercie czas na dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela to blok rodzinnych animacji, Wesołe Miasteczko, występy lokalnych zespołów i energetyczne koncerty, m.in. Hot Boys, Bossman i Jedwabne Echo Band. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji, a na finał zagra Bajorek. A do tego w planach jest rodzinna niedziela i pomoc dla Nikodema, czyli festyn charytatywny For Fun Park, bo przecież wakacje to okazja do pomagania i do skosztowania świetnych domowych wypieków. W niedzielę Park Rozrywki organizuje wyjątkowy festyn, a cały dochód zasili zbiórkę.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Norwegia jako pierwsza reprezentacja z Europy melduje się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Wikingowie prowadzili od 38 do 73 minuty. W 74 reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Diallo popisał się pięknym strzałem i wyrównał. Remis utrzymywał się do 86 minuty, w której to sam Erling Haaland strzelił gola numer 2. Norwegia, która wskazywana jest jako czarny koń turnieju, pokonała ostatecznie Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. O 23 o awans powalczą Francja i Szwecja, o 3 w nocy mecz Meksyk-Ekwador.

Totalnie miód na uszy. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę mam duży sentyment do tego numeru. Na koniec pierwszego seta we wtorkowym Max Party Otto Knows z jego Million Voices z roku 2012. Tutaj cały czas RMF Max. Już po 21 w składzie Piotrek Świderski przed Mike'iem i DJ Rafmix za konsolą. Do północy jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji. Pod 3001-3001 pod ten numer SMS-owo bez żadnych dodatkowych kosztów możecie nam podrzucać swoje muzyczne propozycje. Co byście chcieli, żebyśmy wam wkręcili dzisiejszego wieczoru? Jak na razie wkręcimy nówkę sztukę od Meduzy, Silence. Będzie też wiralowe Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Także co? Róbcie głośniej i lecimy dalej. To jest Max Party w RMF.

0: pasuje im to rockowe wydanie, co nie? To Roxy i White 2115 na antenie RMF Max. A tak a propos White'a, w ostatni weekend można było zobaczyć na stadionie Legii Warszawa. Nie był tam na żadnym meczu. Zagrał tam jako jeden z headlinerów na Oshi All Star Festival. Rozdawaliśmy wam bilety na to wielkie rapowe wydarzenie w stolicy na naszej antenie i relacje z niego możecie obczaić sobie na naszym maxowym Instagramie. Natomiast już jutro rusza kolejny mega event, na który mogliście przytulić wejściówki i na którym pojawi się nasza ekipa Beats for Love w czeskiej Ostrawie. To trzydniowy festiwal muzyki elektronicznej, na którym zagra m.in. Calvin Harris. A u nas zagra już za chwilę Calvin Harris w kolejnym secie. Zostańcie z Maxem.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Dracula i Tame Impala w RMF Max. No to lecimy dalej z ostatnim czerwcowym Max Party. Nie ma co zamulać. Kolejne świetne bity na dekach, więc tylko wam przypomnę, że do północy z wami Raf Mix za konsolą, a przed Mikeiem Piotrek Świderski. Dobry wieczór.

Potężny bicior Trip z nimi Colas Hard to be Humble w RMF Max. Taka polsko-czeska fuzja, która powstała z myślą o tegorocznym mundialu. Nas na nim w ogóle nie było, a Czesi godnie, można powiedzieć, nas reprezentowali na nim, bo zagrali mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. No cóż, ale kawałek bardzo fajny, to trzeba przyznać. Ale jeszcze fajniejszy przynajmniej dla mnie jest nowy singiel Dawida Podsiadły. Jego sezon otworzy kolejny set w Max Party.

0: Myślę, że nie tylko mnie. Tym nagraniem David Guetta i Alok bardzo pozytywnie zaskoczyli. Run, Run River w RMF Max, czyli oficjalny remix z utworu Angels About Me amerykańskiego reggae bandu Stick 3 Figure. A po 22 będziemy mieć z Rafmixem dla was jeszcze więcej takich muzycznych niespodzianek i eksperymentów. Wpadnie między innymi dawno niesłyszany w eterze Deadmau5. Zostańcie koniecznie, bo będzie się działo.
1: Pewne jest to, że w wakacje nuda nam nie grozi. Zbyt wiele się dzieje i jest gdzie iść. A najciekawsze miejscówki sprawdzam i podrzucam wam opcje w Tour de Club RMF Max. Sopran z tej strony, witajcie we wtorek wieczorem i posłuchajcie, jakie mam dla was wydarzenia, w których warto wziąć udział. A bez wątpienia miejscówką, którą trzeba zaliczyć, jest Open Air na Dziedzińcu, czyli Tama & Slow w Poznaniu. Tam w sobotni wieczór czekają na was dwie sceny. Leżaczki, ciepła noc, no i muzyka lecąca do wczesnych godzin porannych pod gołym niebem. Czego chcieć więcej? Będzie trochę tańców pod chmurką, trochę siedzenia ze znajomymi i muzyka, która doskonale siada latem w środku miasta. Zagrają dla was na Open Air DJ Guestlist, Bennett i Bad Mistake B2B AN, a na Slow Camot and Friends. Plaża Patelnia w Grabinie zaprasza na sobotnią noc, która będzie gorąca nie tylko przez pogodę. Za starami DM, DJ, producent i człowiek, który potrafi rozkręcić każdą imprezę jak blender na turbo obrotach. A ja przypominam, że trasa lato na maksa trwa w najlepsze i na rmfmax.pl możecie sprawdzić, gdzie jeszcze w tym roku się zatrzymamy, abyście wy bawili się najlepiej jak najbliżej sceny.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

klimat wieczorową porą, to ja rozumiem. Już po 22 w RMF Max, więc odpalamy te największe muzyczne petardy i ten numer bez wątpienia do tego grona należy. Deadmau5 i Cascade, I Remember na antenie RMF Max. No nie wiem jak wy, ale ja nie pamiętam, kiedy jakakolwiek polska stacja grała to ostatnio u siebie. Takie perełki tylko i wyłącznie w Maxie. Za chwilę u nas wjeżdża Sobel, a później między innymi jeszcze wpadnie norweskie trio Bounce'a. Bądźcie blisko, bo my się dopiero rozkręcamy. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Witamy ponownie i polecamy się aż do północy.

Lubimy, lubimy i to bardzo wspominać takie sztosy. I Like It, Enrique Iglesias w RMF Max. Boski Enrique grał koncert na początku maja w Trójmieście, no a pojutrze, słuchajcie, w Krakowie zagra jego dobry znajomy po fachu, Ricky Martin, zdobywca 2 nagród Grammy, 5 Latin Grammy, a także artysta, który sprzedał na świecie ponad 95 milionów albumów, wystąpi już w ten czwartek, 2 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Gdybyście chcieli się jeszcze wybrać, to bilety można dorwać w necie. Wystarczy tylko trochę poklikać.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa.

Letni vibe aż wylewa się z głośników. To Kygo, Khalid i Griffin ze swoim Save My Love w RMF Max. A jeśli chcielibyście poczuć ten letni vibe jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, to zapraszamy Was na kolejne wydarzenie w ramach Lata na Maxa. Już 17 i 18 lipca będziemy w Gogolinie. Szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl.

dzisiejszym notowaniu listy Hot Bands Extra był na miejscu czwartym. To Lumix, austriacki DJ producent, który, słuchajcie, miał nawet kiedyś okazję reprezentować swój kraj na Eurowizji. Dokładnie był to rok 2022, Włochy, Turyn i 66. edycja tej muzycznej imprezy. My wtedy wysłaliśmy tam Krystiana Ochmana z utworem River. Może niektórzy z was pamiętają, że naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował, ale ostatecznie zajął 12. miejsce. No, tak swoją drogą, ciekawe, które zajęłaby Francja, gdyby wysłała tam Jugela, jego Move into the Sun już teraz w RMF Max. To jest cały czas Max Party, Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Polecamy się jeszcze do północy.

0: Błysk i Dawid Podsiadło za nami w RMF Max. Za nami również jego tegoroczna trasa, obrotowy tour. Jednym podobała się bardziej, drugim trochę mniej. No ale na Stadionie Narodowym w miniony weekend podobno był ogień. Nie tylko ten, który lał się wtedy z nieba. A już za chwilę, w kolejnym secie w Max Party też będzie dużo muzycznego ognia. Fire, Fire i Shimza. Tego bęga rozegramy wam z Raf Mixem między innymi po godzinie 23. Bądźcie blisko RMF Max. Dużo przyjemnego, dobrego grania jeszcze przed nami.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.

Mamy nadzieję, że z tegorocznych wakacji czy urlopów będziecie mieć same dobre wspomnienia. Bad Memories i Meduza zamykają nasz kolejny set w Max Party. Tutaj cały czas RMF Max, już po 23, ale niezmiennie w składzie DJ Rafmix za konsolą i przed Mike'iem Piotrek Świderski. Siemaneczko tym, co dopiero od niedawna razem z nami. Co dalej muzycznie? Ano na przykład September Satellites, które już rozpędza się w waszych głośnikach. Później przetestujemy nowy remix Talk to You duetu Another od Aureliosa. Także kto może, niech robi o dwa ząbki głośniej i co? Płyniemy dalej.

0: takie prośby to my realizujemy priorytetowo. Don't Stop the Music i Rihanna w RMF Max. Muza gra i grać będzie, dopóki będziecie mieli odpalonego Maxa, więc jak nie możecie spać, albo jeśli zaczęliście już nocną zmianę w pracy, to do północy macie zapewniony najlepiej zmiksowany wieczór w eterze. Tymek, Język Ciała teraz, a za moment legendarny już Daddy Cool Bonnie M w wersji od duetu Lizot. Zostańcie z RMF Max. To jest Max Party.
1: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Zgodnie z zapowiedzią jest taneczny Daddy Cool i ekipa Lizot w RMF Max. Spokojnie, jeszcze nie kończymy, jeszcze nie śpimy. W końcu są wakacje, sezon urlopowy trwa w najlepsze. To można posiedzieć dłużej, co nie? Słuchajcie, podglądam właśnie, co my tu dalej mamy na odtwarzaczach. I muszę wam powiedzieć, że RMF Mix zaraz ładnie nam tu ugotuje. Shakira z Bernabojem, Die Die w remixie DJ Dark najpierw. Później Alex Gaudino, Destination Calabria. Będzie też Wally Lopez, You Can't Stop the Beat. Także nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. To jest cały czas RMF Max i Max Party.

hiszpański producent Willy Lopez, jego You Can't Stop the Beat gra w RMF Max. O dziwo, w swoim kraju tym numerem nie narobił jakiegoś wielkiego zamieszania. Za to u nas jest to mega hicior od dobrych kilkunastu lat. Nie wierzycie? No to sobie obczajcie komentarze pod oficjalnym teledyskiem na YouTubie. Same od Polaków. To teraz w RMF Max, równie lubiany u nas Sean Paul, a za chwilę tegoroczna ekipa

Co tu dużo mówić, po prostu mistrzowie Wait So Long i Swedish House Mafia na antenie RMF Max. No w tym roku 2/3 tej ekipy pojawi się w Polsce, Axwell i Ingrosso już w sierpniu. Natomiast w komplecie parę razy w tym sezonie pojawią się na Ibizie. Zatem jeśli ktoś z was wybiera się tam na wakacje, to może załapiecie się na ich show. Z kolei jeśli zostaniecie z RMF Max, to załapiecie się już za moment na nówkę Sztuka od Davida Getty. Będzie także coś świeżego od duetu Fukaj i Liwka.

wakacje 2026 dopiero się rozkręcają z takimi hitami na maksa. To Agnes Release Me w RMF Max, a Max Party wróci jutro po 21:00 w takim samym składzie: Piotrek Świderski i DJ Raf Mix, a wcześniej jeszcze oczywiście lista Hot Bands Extra. Zatem pamiętajcie zajrzeć na rmfmax.pl i oddać głos na swój obecnie ulubiony numer. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.